tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpana ma.

pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić,

0: Zrobiliśmy tak, żebyście się dzisiaj budzili razem z Somber w RMF Max. Dzień dobry we wtorek.
1: Bonjour właściwie.
2: I o tej porze być może ktoś jedzie do pracy, ale też może ktoś jedzie na grzyby. Tak jest, grzybiarze, wiemy co robicie. Chcecie wyzbierać wszystko przede wszystkim. A informacja z ostatniej chwili jest taka, że grzyby w polskich lasach mają być no tak max do listopada. Mhm.
3: No chyba, że się bardzo dobrze postaracie, to je w grudniu znajdziecie. Tylko trzeba odpowiedni akademik znaleźć.
0: No albo zajrzeć pod prysznicem tam, gdzie zazwyczaj patrzeć nie chcemy, na tą uszczelkę.
3: I to nawet w styczniu będzie.

0: Pobudza nas od samego rana. Karol G i jej Baby Wow w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj. Baby
1: teraz
0: Wow.
1: Jesteśmy ciekawi, z kogo możemy być dumni. Jaka praca o tej porze nie śpi. To jest twój czas, żeby się tym pochwalić. Zwłaszcza jeśli miałbyś to zrobić po raz pierwszy. Nie ma obowiązku, ale możesz razem zrobić z nami innym dzień.
2: No i też chcemy zrobić takie wow, że ty już nie śpisz, ale że wow, masz taką super pracę. Naprawdę jesteśmy ciekawi, co robicie, jaka praca już nie śpi, czy to już nie śpi, czy jeszcze nie śpi po nocnej zmianie. Nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max i daj znać, gdzie pracujesz.
0: Znaczy, to jest dla chętnych, nie?
1: Więc
0: jeżeli chcesz nagrać, to super. Proste. Jeżeli nie chcesz, to baw się razem z nami, ale, ale czekamy naprawdę na te głosówki. Nie, Facebook i Instagram.
1: Nie namawiamy, ale daj znać. Ale daj znać.
0: Ale jaka praca nie śpi?
1: Nie, no daj.
0: No powiedz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Monika. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97,6 FM.

0: Dobra, to jest moja inscenizacja Szona Pola, bo to był Sean Paul.
1: A, Sean Paul to był.
2: A możesz tak zapowiedzieć Flash?
1: Możesz.
0: O, to będzie teraz Flash, pogoda, Flash i pogoda, trzymajmy się tego.
1: Ale przede wszystkim to jest ostatni moment, żeby nagrać nam głosówkę na Facebooku albo Instagrama, jaka praca nie śpi, także hop, hop, hop, nagrywamy.
3: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce. Nie żyje 41-letni mieszkaniec Nowego Sącza, postrzelony przez policjanta podczas niedzielnej interwencji przy ulicy Lwowskiej. Mężczyzna poruszał się po ulicy z nożem, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich stronę, a wcześniejsza próba obezwładnienia go paralizatorem okazała się nieskuteczna. Pomimo udzielenia pierwszej pomocy i przewiezienia do szpitala, mężczyzna zmarł. Dokładne okoliczności oraz zasadność użycia środków przymusu bezpośredniego wyjaśniają teraz prokuratura i policyjne procedury kontrolne.
4: Słuchacie RMF Max.
3: Władze Krosna planują rozbudowę lokalnego lotniska za około 45 milionów złotych, co pozwoli na niemal dwukrotne wydłużenie pasa startowego do 2 kilometrów. Inwestycja zyska dofinansowanie unijne oraz status obiektu o podwójnym przeznaczeniu cywilnym i obronnym.
5: Lotnisko Krosno będzie rozbudowywane. Jest to przedmiotem kolejnego projektu, który realizujemy również przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Ta rozbudowa będzie polegała w najbliższym czasie o wydłużeniu pasa startowego do 2 kilometrów.
3: Mówił prezes lotniska Krosno Robert Grabowski. W Zaczerniu z kolei powstanie nowoczesny kompleks sportowy Orlik 2025. Gmina Trzebownisko podpisała umowę na realizację inwestycji o wartości prawie 4 milionów złotych, z czego 1,5 miliona stanowi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ciągu 10 miesięcy powstaną dwa boiska, piłkarskie ze sztuczną trawą oraz wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, ogrodzeniem i zapleczem sanitarno-szatniowym. W Nowym Sączu natomiast podsumowano 28. edycję plebiscytu Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni. 79 uczestników zaprezentowało swoje przydomowe ogródki, balkony oraz tereny przy instytucjach. Wybór do łatwych nie należał.
6: Wszystkie były piękne. Trudność powoduje to, ponieważ oceniamy te ogrody na podstawie przysłanych zdjęć. A zdjęcia nie do końca odzwierciedlają faktycznie, jak te ogrody w rzeczywistości wyglądają. Przykładem jest laureat ogrodu w tamtym roku. Pierwsze miejsce byliśmy odwiedzić w tym roku. Okazuje się, że on jest dużo, dużo piękniejszy niż to, co widzieliśmy na zdjęciach.
3: Mówiła wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska. Hejt w sieci, w szkole i w codziennych relacjach jest dużym problemem, zwłaszcza wśród młodzieży. Jak więc przeciwdziałać przemocy? Między innymi właśnie o tym rozmawiano w Nowym Sączu w ramach wydarzenia Stop Hate.
7: Hejt głównie odbywa się teraz w internecie. Młodzież po prostu chłonie te treści, które ogląda, ale musimy się nauczyć z tym hejtem żyć. Hejt jest dużym problemem. Już w ostatnich kilku latach zauważa się, że coraz więcej osób gdzieś tego doświadcza. Trzeba pokazać właśnie, że potrafimy temu przeciwdziałać. Trzeba po prostu młodzieży pokazać, edukować ich, jak reagować w takich sytuacjach i po prostu ze wsparciem psychologów, pedagogów szkolnych pomagać im.
3: Mówiła Katarzyna Koprowska, wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Edukacji, Przedsiębiorczości i Innowacji. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce.
1: Dwie minuty są po godzinie 6:00. Dracula tak. Już rozpoczyna swój wtorek i zastanawiałem się, jak w ogóle wstaje taka Dracula, nie?
2: No tak, jak my wszyscy powinniśmy, czyli tak do pionu. Ale do pionu. Powoli, ale do pionu.
0: Wcześniej puka w wieko.
1: Myślałem, że wcześniej puszczę sobie szczękę swoją szkuszką, nie? I te zęby w takim razie. No i to jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry, Filip
2: Dzień Cibel. Dobry, Karola Kowalska.
0: Dzień dobry, Mateusz Marek.
1: I jest od razu Tej Mi Pala, jest Jenny, także zróbcie głośniej RMF Max.

0: Mike, be back! 8 minut po 6.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I po co wariacie siedzieć na chacie, jak przecież wszyscy jedą do pracy i jaka praca nie śpi? O to was zapytaliśmy chwil kilka temu, ale jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteście na nogach. I kto się pochwalił nam dzisiaj?
4: Kierownik kopalni odkrywkowej.
3: O, panie kierowniku, to tylko jest dla zarządu.
5: No właśnie, co kawkę trzeba zrobić, nie? Od samego rana. Nie, no pozdrawiamy oczywiście całą kopalnię.
6: I nie śpi oczywiście gastronomia.
7: No oczywiście. No.
3: Jest to najbardziej pożądany zawód na świecie. No.
7: Zwłaszcza dla tych, którzy nie lubią spać, nie lubią jeść.
8: Dzień dobry, nie śpią już panie z Urzędu Skarbowego.
3: Ja mam pytanie, wspaniale! Czy w ogóle kiedykolwiek śpicie, bo to mnie najbardziej zastanawia.
7: Pozdrawiamy.
9: Sąd rejonowy Kraków Podgórze nie śpi.
5: O matko, Anna Maria Wesołowska.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No ale to jest super, że już wszyscy są na nogach i tak właśnie będą dzielnie dzisiaj przez świat przemierzać,
7: świat
3: pracować.
7: Działa, ewidentnie. Tak? Świat działa, pora wstawać. To jest RMF Max i Eli Ox. 10 po 6.

0: to jej Talking Body w RMF Max. Gramy najlepiej na świecie, 19 minut po godzinie 6. No i słuchajcie, cały czas się powodzi pizzy książula.
1: No wiadomo, że tak, no i tym bardziej, że okazuje się, że do tego stopnia cała ta afera dochodzi, że nawet są sprzedawane puste kartony jeszcze przed włożeniem do nich pizzy książula i są sprzedawane na różnych platformach i to ceny są naprawdę kosmiczne.
2: Takie, bo takie świeże.
1: To takie pudełko może nawet kosztować po 20 i po 30 zł. To jest cena
0: druga pizza,
1: pizzy, no,
0: tak.
1: Dokładnie, nie?
2: Ale widziałem, że karton, no. To jest wystawiane na tych takich portalach sprzedażowych z ubraniami. No to dokładnie. Nic dziwnego, takie pudełko po pizzy. Idealny strój na Halloween.
0: Ja sobie kupię i położę koło papierków po lodach ekipy. Pamiętacie to?
1: Fajnie, że pamiątki teraz od ulubionych twórców można teraz zbierać koło koszań.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: nowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: I po reklamie.

0: Kawa, ty i ja o tej porze. Pasuje doskonale. Oskar Sym z WRF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
0: No i to jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy pytamy was, gdzie są klucze. To jest wasza podobno ulubiona zabawa o tej porze, czyli my robimy dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie te klucze zostały dzisiaj przez Matełka ukryte. Dzisiejsza edycja
3: to sklep spożywczy.
0: Sklep spożywczy, okej.
4: Posłuchajcie, daj tymi kluczami. I teraz jest twój moment. Wchodzisz na Facebooka albo Instagrama RMF Max, klikasz w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę, gdzie te klucze Matełko schował. No i bawisz się razem z nami.
3: Tak, i nie ma złych odpowiedzi, potrzebujemy właśnie fantazji. Zróbmy razem komuś dzień. Uśmiejmy się, wiemy, że w sklepie spożywczym są takie miejsca i takie pomysły, o których nam jeszcze to nie przyszło do głowy nigdy.
0: Krótko mówiąc, wchodzicie do sklepu, rozglądacie się, gdzie ten dźwięczek może zabrzmieć i nagrywacie głosówkę RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Jak to wasz pierwszy raz, to śmiało czekamy na waszą głosówkę bardziej niż na jakiekolwiek inne.
4: Zobacz, jak to jest usłyszeć na antenie się.
0: Katriel i Sexy Magic, 5 minut po 6:30 w RMF Max.

0: Ale ten wtorek leci, to dzięki takim hitom na maksa to Movie to the Sun o 6.39 i teraz jest czas na finał zabawy Gdzie są klucze?
1: Brzmiało to dzisiaj tak, miejsce orientacyjne to sklep spożywczy, a wasze odpowiedzi jak zwykle nie zawiodły, macie fantazję. No i posłuchajcie, jak inni zrobili nam wszystkim razem dzień.
2: Wydaje mi się, że to może być filiżanka szefowej z sklepu spożywczego.
0: No, ja bym nie zaryzykował, nie no, w życiu, to proszę.
3: Prezesowej.
4: Mój mąż mówi, że może w słoiku.
0: A, może mieć rację.
1: Fajnie, że gadacie, jakby wiesz, o co chodzi.
0: Rano szczególnie.
5: Czy to beczka z kiszoną kapustą?
1: Halo, tu beczka.
0: Tak, ale bez kiszonej.
6: Mi się wydaje, że te klucze są w szklanej misce, która czeka na palecie od 2 miesięcy na wyłożenie.
3: To jest nie. Taka przykurzona trochę, czyli może być trochę taniej?
0: To nie ten sklep, to jest ten sklep bez palet. Dawaj dalej.
7: Klucze są w pudełku z kapslami po orężadzie na miejscu.
1: Się zrobiło sentymentalnie.
0: To jest najlepszy poranek. Dzięki wam, także super, że z nami jesteście i super, że się razem z nami bawicie.
8: Reklama. Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
17: Za mniej!
18: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: W Radiu RMF Max wasze ulubione Infinity i 10 minut do godziny 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szkoda, że nasi wędkarze nie występują na Mistrzostwach Świata za piłkarzy, ponieważ wtedy byśmy zostali mistrzami Europy.
3: Co się stało?
2: Polscy wędkarze zostali właśnie mistrzami Europy, złowili takiego. Nie, przepraszam, złowili takiego karpia.
3: Naprawdę?
2: Karpia, który waży 30 kilo i to jest absolutny rekord, który zresztą wcześniej także należał do Polaków. Także brawo, no wielkie brawa. No.
3: Brawo karpiarze, wielka
2: brawo
3: duma.
2: Karpiarze, no.
3: Najgorsze jest to, że teraz trzeba wpuścić to wszystko do wanny i trzymać do świąt.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Oj, będzie fajna kąpiel.
3: Z takim misiem.
2: Fajnie, tak rybką mnie czuć.
3: 30 kg.

0: 4 minuty do godziny 7 pozostały, a najlepiej, żebyście wy pozostali z RMF Max, bo po 7, ludzie, to się będzie dopiero działo.
1: Stówka do zgarnięcia, jeśli jedziecie z dzieciakami do szkoły teraz, to nasza zabawa do tablicy, proszę, i stówka będą dla was w radiu tuż po 7.
2: No, a jeszcze teraz właśnie ten flash, sport i pogoda, tak, bo mówiliśmy, że będzie, no to no niech
0: tak,
2: będzie.
0: No. No tak, tak, dobrze, że jest.
2: Flash, sport, pogoda, no.
0: Tak, tak, no o 7, wiem.
3: Reklama. Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Dzień dobry.
8: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
7: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
8: Interesujące, ale co to?
7: Lokata banku pocztowego.
8: Biorę.
7: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: I po reklamie.
13: Mam na imię Jadek.
14: A ja Daniel.
15: Cześć, tu Roxy Węgiel.
16: Cześć, tutaj Trip.
17: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
19: Na zegarach 7, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, jestem. Alert RCB znów obudził mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Został wysłany w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach został odwołany. Za godzinę sprawdzimy, czy Polacy ufają alertom RCB i jak oceniają częstotliwość ich wysyłania. Szkoły mają być bezpieczniejsze. Po ostatnich wydarzeniach władze zapowiadają wzmocnione działania służb.
21: Akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
22: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
21: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób.
20: Mówiła Magdalena Greinert. W piątek odbędzie się z kolei nadzwyczajne spotkanie rządu z cyfrowymi gigantami. Do rozmów o tym, jak walczyć ze szkodliwymi treściami w sieci, zaproszono przedstawicieli Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Alkohol tylko do godziny 22. Sejm, jak informowaliśmy was, przyjął ustawę o nocnej prohibicji. Co myślą o niej Polacy? Posłuchajcie.
23: Co pan o tym sądzi? Dobry, zły pomysł?
24: Mi się wydaje, że zły. Znowu wrócimy do dawnych lat, że będą handlować w Belinach oczywiście.
25: Dobry pomysł, bo moim zdaniem tego alkoholu jest za dużo w sklepach.
26: No nie
2: będą chodzić, nie będą się włóczyć nocami, będziemy spokojniej spać, tak?
20: A z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zapowiadane ochłodzenie dotarło do Polski. W Słubicach dziś o poranku termometry wskazały -0,6 stopnia. Gdzie dzisiaj będzie najchłodniej, gdzie najcieplej, o tym oczywiście powiemy tuż po sporcie. Co drugiemu Polakowi zdarza się spóźniać do pracy, co dziesiąty zatrudniony przyznaje, że pojawia się po czasie przynajmniej raz w tygodniu. Powody? Korki, spóźniony autobus czy tramwaj, ale nie tylko.
12: 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
20: Tyle statystyk, które przedstawiła Monika Baneś-Bator z Personal Service. Za godzinę zapytamy Was, z jakich powodów spóźniacie się do pracy. No i jesteśmy ciekawi, czy będzie to miało coś wspólnego z Waszym życiem uczuciowym.
14: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Piłkarska Ekstraklasa nie zwalnia tempa. Motor przełamał serię bez zwycięstwa i pokonał na wyjeździe Radomiaka 3-2. W Katowicach w zaległym meczu GKS pokonał 2-1 wieczystą Kraków.
15: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem.
20: Podkreślał po meczu trener Gieksy Rafał Górak. Koszykarze Górnika Zamek wciąż mają powody do radości. Jest pierwsza wygrana w PGE Basket Lidze. Wałbrzeszanie wygrali na parkiecie Stali Ostrów Wielkopolski 81-65. I przenosimy się jeszcze do Wuhan, gdzie Maja Chwalińska zmierzy się z Egipcjanką Majar Sherif. Ten mecz powinien właśnie startować. Tenisistki grały ze sobą do tej pory 2 razy. Bilans spotkań na razie jest remisowy.
14: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: 11 stopni o poranku w Ustce, a w Słubicach, jak wspomniałam, termometry wskazały -0,6 stopnia. No duży rozstrzał. Po południu ta temperatura już niemal wszędzie podobna. 8 w Zakopanem, tu najchłodniej, na pozostałym obszarze od 11 do 13 kresek. Najcieplej 14 stopni w Gdańsku czy Zielonej Górze. Zachód kraju dostaje dzisiaj więcej przejaśnień, reszta Polski z przewagą chmur i lokalnymi opadami. No i w górach mały upominek od zimy, wysoko w Karpatach możliwy śnieg.
18: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Hity na maksa.
16: Piątek 13 dzisiaj. Ha, żartowałam. Wtorek 13.
19: Ale żart, naprawdę.
16: I naprawdę, w Grecji, w Hiszpanii, w Rumunii wtorek 13 to jest to samo, co u nas piątek 13.
19: U nas to czasami w poniedziałek jest 13, wtorek, środę, czwartek.
25: A tak to właśnie cały tydzień leci. 5 minut po godzinie 7, Marlon już gra, to jest Wstawaj, nie udawaj. Kinga Nega za godzinę z kolejnym serwisem.
20: Chętnie wrócę.

0: Calvin Harris, Dua Lipa do śniadania grają wam w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora na to, żeby po drodze do szkoły dać wam szansę na wygranie stówki kieszonkowego.
4: Ponieważ wjeżdża wasza ulubiona zabawa.
2: Do tablicy, proszę.
0: Juhu! Szukamy teraz ekip, które jadą do szkoły albo są w domu i się do szkoły przygotowują i mają na pokładzie obowiązkowo, bez dwóch zdań, jakichś podstawówkowiczów albo kogoś na innych levelach edukacji.
2: Dzisiejsza kategoria.
3: Historia.
4: Dlatego wyślijcie nam jakąś historyczną nazwę swojej drużyny, która teraz jest właśnie z wami na pokładzie. Wyślijcie ją na numer 3001 bez absolutnie żadnych dodatkowych kosztów, a my już za chwilę będziemy do kogoś się dzwonić i bawić się w zabawie do tablicy, proszę.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: 3001, tutaj wysyłasz historyczną nazwę waszej drużyny. Jak mamy was przedstawić? Daj znać na 3001.
3: A do zgarnięcia będzie stówka kieszonkowego.

0: Wow, ale to jest nowy numer. To jest nowa Miley Cyrus w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I czas na waszą ulubioną zabawę o tej porze. Do tablicy proszę, z nami jest drużyna Histeryczni Kujoni. Marcin i Idalia, level szkoły numer 5. Siemanko, jak się macie?
0: Witajcie w RMF Max. Zabawa polega na tym, że Idalia zadaje dwa pytania z tematyki historycznej.
3: Dzisiaj z historii, tak.
0: A Mateuko próbuje, no będzie próbował jakoś na nie odpowiedzieć, tak. Bo Idalia Mateuka sobie przez chwilę wybrała poza anteną.
3: A wszyscy się słuchają i świetnie się bawią wtedy, kiedy my cierpimy i nic nie wiemy. Także bardzo proszę, Filip, wystartuj naszą zabawę.
4: Idalia, mam nadzieję, że jesteś gotowa.
2: Tak. Do tablicy proszę.
4: Idalia, no to dobra, bardzo proszę, scena jest twoja.
5: Czym jest pięściak?
3: Czym jest pięściak?
4: No to jest tak. Historii, chłopie!
3: To jest... Co? To jest... To leży koło Szyszaka? To jest hełm.
5: Nie?
3: Nie?
4: Chłopie, jaki hełm w ogóle?
0: Nie. To był król polski, Mateuko. Jak możesz tego nie wiedzieć?
3: Kto to jest pięściak? Co to jest... Dobra, sprawdzę sobie potem w Google. Dobra, drugie pytanie.
4: Dawaj, Idalia, grillujesz go.
5: Uporządkuj w kolejności chronologicznej. Homo sapiens, homo habilis, homo erectus i australopithecus.
3: Dobra, pierwszy jest australopitek, drugi erectus, trzeci ten trzeci, a czwarty sapiens.
4: Dobra, Idalia, daj mu spokój.
0: Siadaj, połowa tylko Idalia, piątka z plusem.
3: O nie, ale sapiens jest na końcu, nie? Bo się mega sapiens właśnie.
4: Idalia, przypomnij jeszcze wszystkim, w której jesteś klasie podstawówki?
5: Piątej.
3: No i to jest właśnie moc, siła i wiedza.
4: No, a Mateuko jest po studiach.
2: Też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Ta zabawa jest trudna, ale wy jesteście fantastyczni,
4: ale
3: naprawdę.
4: Ale on jest sapiens, naprawdę.
3: Dziękujemy wam bardzo.

0: Ale ten poranek leci, a leci dzięki hitom z RMF Max. Dawid Podsiadło i Mało Miasteczko było o 7:32.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz tak, jak macie w planach wziąć ślub, to uwaga, Kościół ma taki pomysł, żeby nauki przedmałżeńskie trwały dłużej.
0: No tak.
2: No argument jest taki, że nie da, to jest cytat, nie da się przygotować do jednej z najważniejszych decyzji w życiu.
0: W swoim życiu.
3: No ale ma to sens,
2: podczas kilku godzin spotkań.
3: No oczywiście, no
2: ale jak już mieszkasz razem wcześniej, to...
3: Trzeba się przygotowywać normalnie, nauki przedmałżeńskie powinno być tak, podstawów 4 lata liceum, potem magisterka z żonoznawstwa i dopiero można jakby iść w świat.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Ja myślę, że właściwy czas oczekiwania to jest po prostu taki sam, jak właściwy czas nauk jest taki jak czas oczekiwania na salę, no po prostu, czyli takie 2-3 lata.
0: Idźcie po salę.

0: ale to są bęgery w RMF Max. Jest 7.39 i Lost Frequencies z numerem Paraiso we Wstawaj, nie udawaj.
1: I teraz tak, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto, ale tak się składa, że w RMF Max można wygrać naprawdę ogromne pieniądze, no.
0: Naprawdę,
1: nawet
0: no.
1: Milion złotych.
2: Dzisiaj jest 13, wtorek. Wiemy, że dla niektórych 13 jest szczęśliwa, jest wyjątkowa, no i potwierdzamy to tym, co zostało dodane do sejfów.
0: Do sejfów zostało dodane dodatkowe 100 tysięcy złotych. I to jest pierwszy dowód na to, że dzisiejszy dzień jest naprawdę szczęśliwy.
1: Czy to jest razem teraz ile w tych sejfach maksymalnie?
2: Milion sto tysięcy.
1: Okej, okay, ale jest też, jak wystarczy, że odbierze telefon, już na start wiesz, że minimalnie w sejfach jest 13 tysięcy złotych,
0: to
1: tak?
0: Prawda. To
2: i
0: prawda.
2: I dowiadujecie się o tym od nas po raz pierwszy dzisiaj. Więc słuchajcie, jak mamy takie informacje, że 13 jest szczęśliwa, że jesteście pierwsi w ogóle, którzy o tym słyszycie, no to co, no szkoda byłoby tej okazji nie wykorzystać, więc zgłoś się teraz do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez rmfmax.pl i zagraj o 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Minimum 13 tysięcy w sejfach. Przecież to jest niemożliwe w ten wtorek 13, nie?
1: Hasło MAX na 7467. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kultowy Bonneville zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: I po reklamie.

0: Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Czytam i nie dowierzam. Trzeba będzie podawać PESEL przy kasie. Z taką informacją się spotkaliśmy.
4: PESEL kaucyjny.
3: Faktycznie, przy pewnych zakupach trzeba będzie podać też PESEL, żeby zweryfikować te zakupy.
0: Co to
3: ale
0: za zakupy?
3: Okazuje się, że jak będziesz płacić powyżej 10 tysięcy euro.
0: Czyli to jest ile? Co? Ponad 40 tysięcy złotych.
3: Ponad 40 tysięcy. Okay. No ale no słuchajcie, jak ktoś na przykład ma fantazję, chce zakupić dużo biżuterii albo jakiś obraz, albo coś tam, jakiś samochód, wiadomo, no przecież odbyłem się takie transakcje, nie?
4: No tak, tak, ale ja nie wiem, co jest gorsze. Czy podać PESEL na kasie, tak? Czy wytłumaczyć sąsiadowi, skąd pieniążki na to?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: No bo sąsiad to akurat twój PESEL to zna, to go nie zaskoczy.
4: Nie,
3: ale...
4: absolutnie. Ale całe szczęście, że to nie dotyczy ludzi w moim wieku.

0: Waiting for Love i Avicii w RMF Max, czyli wszystko, czego potrzebujecie 6 minut przed godziną 8.
1: Okazuje się, że McLaren i mała miejscowość to nie jest najlepsze połączenie.
2: Co się stało?
1: 450 tysięcy odszkodowania musi wypłacić gmina, ponieważ nowiutki McLaren, który jechał sobie gminną drogą, najechał na dziurę, uszkodził opony, uszkodził podwozie. Do tego, jak się okazuje, gmina nie była do końca ubezpieczona. Do tego okazuje się, że to był samochód na wynajem i właściciel nie mógł zarabiać w tym czasie, więc dodatkowe odszkodowanie. I do tego jeszcze okazuje się, że musiał wynająć samochód zastępczy i 200 tysięcy jeszcze musiał sobie doliczyć.
2: Jezu, to nie są tanie rzeczy, te wszystkie części do McLarena
1: nie,
2: i tak dalej.
1: Absolutnie nie, no.
2: Ja to bym musiał wjechać, nie wiem, domem w taką dziurę, żeby takie odszkodowanie uzyskać chyba.
1: Albo całym blokiem.
0: Flash Sport i pogoda już za moment. Więcej ważnych informacji to o 8 w RMF Max.
3: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł.

0: Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Krosno 97 i 6 FM.
5: Na zegarach prawie ósma, flash sport i prognoza pogody, no i oczywiście Kinga Nyga niezastąpiona. Witamy z powrotem.
6: Bardzo się cieszę, jestem. Alerty RCB wpisały się już w naszą codzienność. Połowa Polaków uważa, że są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Wyniki badań mocno się jednak różnią w zależności od województwa.
7: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu.
6: O czym informował Igor Skrzypek. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Specjalne szkolenia organizowane są nie tylko dla pedagogów. Uczestniczą w nich również uczniowie.
8: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy.
6: O szkoleniach opowiadała dyrektorka 5 LO w Olsztynie Anna Struk. Teraz sprawdzamy ceny paliw. Dobrych informacji dla kierowców nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06 zł, o 10 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy nieco tańszy, za litr zapłacimy 8,02 zł. Co drugi Polak przyznaje, że sporadycznie zdarza mu się spóźnić do pracy. Największymi wrogami punktualności są korki. Wskazuje na nie 34% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zbyt długi sen, problemy z organizacją czasu czy poranny seks. No to sprawdźmy, czy zdarza wam się spóźniać, a jeśli tak, to dlaczego?
9: Rzadko.
10: Rzadko? A jak rzadko. Taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
9: Korki.
10: Przede wszystkim?
9: Tak, przede wszystkim korki.
11: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
10: A jakie były przyczyny?
11: Komunikacja miejska.
10: Najczęściej?
11: Zawsze.
12: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
6: Usłyszał od poznaniaków Beniamin Kubiak-Piłat. W RMF Max wszystko mamy pod kontrolą. Czas na informacje sportowe.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Startuje druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zmierzą się ze sobą między innymi Atletico Madryt z Manchesterem United. Dziś także mecz z udziałem dwóch polskich reprezentantów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza podejmie Slavię Praga Wiktora Nowaka. Sensacja w Szanghaju. Carlos Alcaraz odpadł w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000. Hiszpan przegrał z Belgiem Zizou Bergsem 5-7-6-7. Dla Bergsa to największy sukces w karierze. A w Szanghaju wciąż gra Hubert Hurkacz. Polak dziś o 14:00 powalczy o awans do ćwierćfinału. Z kolei w Wuhan będzie polski mecz. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Na zachodzie dzisiaj więcej słońca, na wschodzie przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. W Tatrach jesień miesza się już z zimą, wysoko w górach może popadać śnieg. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, 12 m.in. w Krakowie, Warszawie, Białymstoku, 13 w Opolu czy Wrocławiu, a przyjemne 14 stopni w Lubuskiem, tam też dzisiaj dużo błękitu i słońca.
5: Teraz przyjemne, a tak w okolicach lutego to będzie upał. Jeszcze wam o tym przypomnimy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: Hello, dzień dobry, bonjour, wstawaj, nie udawaj, z wami do dziewiątej, Karola Kowalska,
13: Filip Kliber
14: i Mateusz Marek. Ile różnych języków. 3 minuty po godzinie 8, to będzie wspaniały wtorek, uwierzcie mi. Arigato. A nie, to jest, dziękuję. Nie. Dzień dobry?
5: Mateusz, ty już dzisiaj nie zdałeś testu z historii.
14: Więc... Dobra.
15: Jesteś po politologii, tak? Jesteś poliglotą.

0: No, Katy Perry, fajnie na 10 minut po godzinie 8, ale my chcielibyśmy potwierdzić wczorajsze doniesienia.
1: W tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji. No, i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 tysięcy złotych.
0: A dzisiaj jest jeszcze więcej szczęścia, bo w sejfach jest minimum 13 tysięcy złotych.
2: No i słuchajcie, zabawa jest fajna. Ludzie naprawdę wygrywają pieniądze i tutaj nie ma żadnych tajemnic. To jest normalnie okazja, żeby spróbować swojego szczęścia.
3: A my możemy dać wam, no, pewną przewagę, bo to, że nas teraz słuchacie, to serio daje wam po prostu coś ekstra.
0: Dzisiaj na 13 października pomnożymy wasze szanse teraz razy 313.
2: Wow. No i ja nie wiem, czy będzie lepsza okazja, bo kurczę, robimy to dla ciebie. Mnożymy teraz każde twoje zgłoszenie razy 313, no.
3: No to wyślij SMS na numer 7467 za 4,92 z VAT-em o treści Max i wejdź do zabawy. Możesz też wejść do niej przez rmfmax.pl i tutaj też ci pomnożymy razy 313 razy każde zgłoszenie.
0: Kiedy spróbować szczęścia, jak nie teraz? Hasło Max na 7467. Ślij teraz, a my pomnożymy twoje szanse 313 razy.
2: Hasło Max na 7467.

0: akurat cudownie utula. To jest Taylor Swift. Jakbym miał być kim w życiu, to najchętniej byłbym Taylor Swift.
1: Ale ty masz Marek na nazwisko.
0: Wiem.
1: No, nie masz Taylor na
0: nazwisko. Ale świetny numer, dobra, trzeba przyznać, świetny numer.
2: Ale podobni są, nie?
0: Bardzo.
2: Słuchajcie, koniec z miłym czatem GPT podobno. Trwają prace, które mają sprawić, że ten model sztucznej inteligencji przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć. Ma też nauczyć się zaprzeczać, jeśli to jest uzasadnione. Także korzystajmy, póki ktoś jest dla nas miły.
1: Ja czekam, aż chat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać: nie, o nic mi nie chodzi.
0: RMF Max. No, przegięliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel, boś do roboty poszedł. Szalik załóż.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Męskie granie orkiestra rozkołysało o poranku w RMF Max i ciebie też bardzo punktualnie o 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I we wstawaj, nie udawaj, teraz w poranku RMF Max postanowiliśmy zrobić radiowy challenge. Challenge polega na tym, że Karola, Kliber i Mateuko wybierają najlepsze bang w muzyce, jakie kiedykolwiek wyszło.
4: Piosenka jest bang, było umówione, tak?
0: Tak, słowo bang, bang, bang, tak.
4: Dobra, dobra, no jestem bardzo ciekaw, kto wygra.
0: Ja jestem mega podekscytowana.
4: Pierwsza propozycja z kogo?
3: Od Karoli, ale najlepsze jest jeszcze to, wytłumaczmy teraz ze wszystkim, że my nie wiemy, co wybraliśmy.
4: Nie, nie mam pojęcia.
0: I teraz... Chciałem powiedzieć, szkoda, że moje jest pierwsze, bo jest najlepsze. No. Szkoda.
3: Dobra, dawaj, dawaj. Zobaczymy. Bang od Karoli. Co to jest?
4: To jest bang, bang, bang, dobra.
3: Bang, bang, bang. A, nie, to jest fajne.
0: Ariana Grande, to jest Jessie J, to jest.
3: Okej, dobra.
4: Taneczne, śpiewne, fajne.
3: W takim razie teraz...
0: Nie przebijecie tego.
3: Czas na bang od Matełki. Ciekawe, dobra, co wybrało Matełko, to ja jestem ciekawy.
0: No.
4: Wszyscy się śmieją.
0: Ktoś wygrał.
4: Ricky Martin, She Bangs. Jest tam, jest słowo bang.
0: No,
4: będzie było, no.
3: Jest ewidentnie słowo bang. Dobra. Ale dobra, dobra, w takim
4: Clipperson
3: razie to jest grube. Ale teraz, nie, dobra.
0: Nie przebijesz
3: teraz,
0: tego.
3: Teraz zapnijcie pasy, moi drodzy. Teraz zapnijcie pasy.

0: Ale co tam mówi słowo bang?
1: Bangerang!
0: Bangerang!
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF.
0: Także jeżeli dacie nam znać w komentarzu, bo my nie wiemy jednak, kto wygrał, dajcie nam znać na Facebooka albo Instagrama RMF.
1: Napiszcie nam wiadomość, kto wygrał, no. Albo podeślijcie swój numer z bank.
3: Może być też głosówka, dajcie znać, jak wam się podobało.
1: No, bo
3: który numer będzie się wam nucił cały dzień.

0: Neptunika, no oczywiście musiała zawitać w waszych głośnikach 20 minut do godziny 9. What if w RMF Max?
1: Ale drogo, ale drogo. Słuchajcie, koszulka Michaela Jordana została sprzedana za 14 milionów dolarów. To jest absolutnie najdroższa sprzedana koszykarska pamiątka w historii w ogóle sportu, nie?
2: Za 14 baniek dolarów to jest taka koszulka, ale chyba taka na dokumenty i to z aktem własności domu, co? Czy co to?
1: Max. Do domu Michaela Jordana. Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Jakie to jest dobre.
2: O, co chrupiesz?
1: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
1: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.

0: Aniuszka sama chodziła cały czas do Two Colors i Primadonna. Słuchajcie, RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Hakerzy zaatakowali Francję, słuchajcie.
4: Znowu coś wyciekło?
3: Nie. Chyba, że z lodówek. We francuskich supermarketach, i było ich kilkaset wczoraj, przestały działać chłodnie, chłodziarki, lodówki, no i strasznie dużo jedzenia poszło do kosza.
4: Ajajaj.
3: A to wszystko przez hakerów.
4: A, to może niech skakują światło w mojej lodówce, to może nie będę w końcu żarł w nocy.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Halo, pan haker?
0: Problem nie jest ze światłem.

0: Disco. Italo Disco grałem jeszcze przed godziną 9:00. Za chwilę będzie godzina 9:00 właśnie, więc to jest czas na flash i prognozę pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max.
0: Warto.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno, 97 i 6 FM.
5: Minęła dziewiąta. W RMF Max sprawdzamy, co słychać na Podkarpaciu i Sądecczyźnie. Marek Makuła, zapraszam na szybki flash. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób, mówi komendant główny policji Marek Boruń. I dodaje, będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. Według szefa policji pierwsze, co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków uczniów.
6: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
7: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła. Poprzez swoją ochronę, poprzez bramki czy jakieś inne narzędzia techniczne, my oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
5: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max.
5: W ostatnich dniach temat bezpieczeństwa w szkołach w Nowym Sączu był ważnym zagadnieniem dla władz miasta, policji, rodziców oraz uczniów. W reakcji na doniesienia o możliwych zagrożeniach przy placówkach oświatowych pojawiły się patrole policji i straży miejskiej. Mundurowi będą też szkolić pedagogów.
8: Zaproponowaliśmy szkolenia dla dyrektorów oraz dla nauczycieli, jak się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Te szkolenia zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Mamy to już uzgodnione i cały czas będziemy kontrolowali oczywiście sądeckie szkoły tak, żeby zachować wysoki poziom czujności. Mamy poziom brawo, więc też musimy odpowiednio się do tego odnieść.
5: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Pozostajemy w szkolnych tematach, ale w innym klimacie. Podczas drugiego Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji w Jasionce Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych zaprezentowały nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Odwiedzające stoisko pod hasłem Teoria to za mało mogli zobaczyć zaawansowane układy mechatroniczne oraz testować technologię wirtualnej rzeczywistości z użyciem gogli VR, poznając praktyczny profil kształcenia w automatyce i branży lotniczej. Z kolei uczniowie Michalińskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym pojechali na wycieczkę edukacyjną do Włoch. Młodzież odwiedziła m.in. Padwę, Asyż, Watykan, Rzym czy Wenecję, poznając zabytki, historię i architekturę Italii. Byli też w Koloseum czy nad Adriatykiem. A co w Bieszczadach? Kilometry złotych i czerwonych barw przyciągają jesienią tłumy turystów, ale górskie szlaki o tej porze roku potrafią być równie wymagające, co malownicze.
9: Jesień w Bieszczadach zachwyca, ale wymaga ostrożności. Bukowe liście stworzyły na szlakach malownicze, miedziano-złote dywany, które mogą jednak maskować kamienie, korzenie i nierówności terenu. Bieszczadzki Park Narodowy oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apelują o rozwagę, odpowiednie przygotowanie i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych trasach.
5: Tyle nasz reporter Łukasz Zakrzewski. A na koniec tego szybkiego flesza pożar w pomieszczeniu pralni szpitala powiatowego w Limanowej, który wybuchł dziś po godzinie 6 rano. Na miejsce skierowano 5 zastępów straży pożarnej z Limanowej oraz Łososiny Górnej, a także policję. Jedna osoba przebywająca w pralni ewakuowała się przed przyjazdem służb. Pacjentów ani personelu medycznego nie trzeba było ewakuować, a akcja gaśnicza została już zakończona.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Wtorek przynosi wysokie ciśnienie i umiarkowany biometr. Do końca dnia na Podkarpaciu i Sądecczyźnie spodziewamy się dużego zachmurzenia, ale z czasem pojawią się większe przejaśnienia, a po południu także rozpogodzenia. Miejscami może jednak popadać słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od 9 do 13 stopni na Podkarpaciu i od 9 do 12 na ziemi sądeckiej. Noc będzie pochmurna i zimna, a temperatury spadną do około 1 stopnia na plusie, a bliżej gór mogą nawet pojawić się przymrozki do minus 3.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: Hity na maksa. Tuż po dziewiątej to na co wszyscy czekają, czyli żart na start od Mateuka.
12: No dobra, dzisiaj jest dzień bez stanika, na szczęście nie o tym, ale on taki, komu dajesz bieliznę? A, gacie. Dobra, nie trzeba się śmiać. Nie trzeba się śmiać.
13: Jeżeli chcecie coś napisać do Matełki, to wejdźcie na poranek RMF Max. Na naszym Instagramie.
12: Czekaj, bo nie zrozumiałeś. Agacie. Gacie. Chodzi gacie. Agata. Agacie.
13: 5 minut po 9, to było Wstawaj, nie udawaj, które się odmeldowuje. Idziemy do Agaty. Filip Kliber.
11: Karola Kowalska.
12: Mateusz Marek.
11: Było śmiesznie, nie smuć się, było śmiesznie.
13: Zostańcie z hitami na maksa.

Tylko kochaj mnie i to jest wokalny, zmysłowy popis od Zali w RMF Max. Witamy się we wtorek 13, no skoro 13 to dobrze, że nie piątek, chociaż z drugiej strony pechowy czy nie, chyba jednak wolelibyśmy, żeby to był piątek, nawet 13. Ale jest wtorek i też ogarniemy, bo to jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, witajcie. A przed nami pan, który właśnie odwiedza Polskę w ramach swojej pożegnalnej już podobno trasy. W ten weekend wystąpił w Poznaniu i w Warszawie, a jeszcze kilka miejsc w naszym kraju ma w planie ATB i jego najsłynniejszy hit Ecstasy.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
13: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia,
16: tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Won't Forget You, to jest oczywiście Shows w RMF Max. No, dzień jeszcze długi przed nami, ale mam nadzieję, że do tej wpół do dziesiątej to nie spotkało was, mimo że dzisiaj jest 13, nie spotkało was nic pechowego. No, od razu mówię, że utknąć w korku rano, co nie jest pech, to po prostu norma. Natomiast wiecie, z tą 13 to jest trochę przesadzone. Tak naprawdę równie często co pechowa, to 13 bywa szczęśliwa, a my w RMF Max to w ogóle robimy wszystko, żeby odczynić tę 13, bo słuchajcie, dzisiaj w złotej kumulacji z okazji tego, że jest 13, to już nie gramy o 5000 zł minimum. Nie, minimalna kwota, którą od nas macie tylko za to, że odbierzecie telefon, jak będziemy dzwonić w finale, to jest dzisiaj 13 000 zł. Ale to wcale nie koniec, bo dzisiaj nie gramy już o 1 000 000 zł. Dzisiaj gramy o 1 100 000, więc to może być dla kogoś najprzyjemniejszy 13 w życiu. Znaczy, co ja mówię dla kogoś? No dla ciebie może to być najlepszy 13 w życiu. Chcesz zgarnąć 1 100 000, to najpierw wyślij SMS-a do nas, SMS-a z hasłem MAX pod numer 7467 za 4,92, ale też możesz wejść do gry na rmfmax.pl i też będzie fajnie. Minimum 13 000 dzisiaj w sejfach, maksymalnie 1 100 000, i to może być twoja gotówka, twoja kasa, twoje marzenia, które można w końcu za te pieniądze spełnić. Daj sobie na to szansę. rmfmax.pl albo 7467 w treści MAX.

0: Offenbach robi fajną atmosferę w pracy we wtorek. Fajnie będzie się też jeździć przez Rzeszów, a właściwie obok Rzeszowa, bo mają tam wybudować kolejną drogę, ale o szczegółach powiem wam w RMF Max Krosno za 15 minut. Za chwilę aktualne informacje o pogodzie, a po nich wjedzie męskie granie orkiestra. Idę na
1: Może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Wtorek przynosi wysokie ciśnienie i umiarkowany biometr. Do końca dnia na Podkarpaciu i Sądecczyźnie spodziewamy się dużego zachmurzenia, ale z czasem pojawią się większe przejaśnienia, a po południu także rozpogodzenia. Miejscami może jednak popadać słaby przelotny deszcz. Na termometrach od 9 do 13 stopni na Podkarpaciu i od 9 do 12 na ziemi sądeckiej. Noc będzie pochmurna i zimna, a temperatury spadną do około 1 stopnia na plusie, a bliżej gór mogą nawet pojawić się przymrozki do minus 3.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Temper City w RMF Max. Krosno, aż się chce pracować przy tym. Niektórzy pracują za kółkiem. No to mam dobre wieści dla kierowców, którzy regularnie przejeżdżają przez Rzeszów, czy też jeżdżą obok Rzeszowa. Drogowcy chcą tam wybudować kolejną drogę, która ma ułatwić omijanie miasta i połączy krajową 97 z 94. To będzie północna obwodnica Rzeszowa, która usprawni dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S19. Dzięki temu powinny zostać rozładowane korki na rondach Pobitno oraz Kuronia. No to trzymamy kciuki za to, żeby nie zwlekali zbyt długo.

przetargami i żeby prace ruszyły jak najszybciej, bo wiadomo, że ceny paliwa takie, że chce się jeździć. No to mam coś dla was w trasę. Muzyczna nowość w RMF Max Krosno. Świetne Wasted i Gnarly.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
3: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Minęła 10, wysłucha się RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Pora na Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce. Trzecia osoba, która mogła mieć związek z podpaleniem bazy sterlingów na Mazowszu, zatrzymana przez niemieckich policjantów, to kobieta. Wpadła w Berlinie podczas innej akcji kontrterrorystów. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano dwóch obywateli Turcji.
12: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju.
11: To był Krzysztof Zasada.
13: Słuchacie RMF Max.
11: Prokuratura w Rzeszowie w trybie natychmiastowym zawiesiła w obowiązkach burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego, odsuwając go od zarządzania miastem i budżetem. Decyzja jest efektem postępowania wszczętego po zawiadomieniu radnego Grzegorza Nogaja do CBA i prokuratury. Radny zarzuca włodarzowi korupcję polityczną. Oferta pracy w miejskiej spółce miała być przedstawiona w zamian za poparcie polityczne w Radzie Miasta. Przejdźmy dalej. Sytuacja z zapasami krwi na Podkarpaciu zaczyna się stabilizować po trudnym okresie letnich niedoborów, między innymi dzięki studentom powracającym po wakacjach do Rzeszowa i Krosna. Jak wyglądała dostępność krwi w minionych miesiącach?
14: No nie ukrywam, że całe wakacje odczuwamy, kiedy nie ma tej grupy. Natomiast teraz już jest październik, zaczął się rok nowy akademicki i niebawem, więc myślę, że ta sytuacja bardziej będzie stabilna. Natomiast przez całe wakacje nawet część studentów też przychodziła oddawać krew. Dzięki temu mogliśmy spokojnie zabezpieczyć każdy podmiot leczniczy w odpowiednią ilość poszczególnych składników krwi.
11: Mówiła dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Ewa Zawilińska. Z innych doniesień, pierwszy miesiąc funkcjonowania nowej gminnej komunikacji w Podegrodziu pokazał, że mieszkańcy chętnie korzystają z ekologicznych połączeń obsługiwanych przez 8 elektrycznych autobusów. Od października pasażerowie mogą już kupować bilety miesięczne, a zainteresowanie stale rośnie.
15: Mieszkańcy korzystają z lokalnych autobusów i myślę, że będzie coraz więcej osób z tego korzystało, dlatego że uruchamialiśmy tą komunikację od 1 września. Tak naprawdę to było rzutem na taśmę. Nie byliśmy sami do końca przekonani, czy uda się to rzeczywiście ruszyć od 1 września. Nie było też wcześniej możliwości wykupienia biletów miesięcznych, na co mieszkańcy zwracali uwagę i na co czekali, więc myślę, że teraz październik będzie takim miesiącem, który rzeczywiście pokaże, jaka jest skala zapotrzebowania na ten rodzaj komunikacji.
11: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Gmina Muszyna natomiast ogłosiła przetarg na remont oraz budowę ścieżek prowadzących do zamku w ramach projektu Razem przez polsko-słowackie trasy. Prace obejmą naprawę ponad 1,5 kilometra istniejących tras od strony ulicy Zazapcze, Jasnej i Nowej, a także odnowienie balustrad czy budowę nowego 200-metrowego łącznika. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 19 października.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Za oknami na razie dość szaro, ale w ciągu dnia chmury zaczną ustępować miejsca przejaśnieniom, a po południu niebo gdzieniegdzie zupełnie się rozpogodzi. Na Podkarpaciu zanotujemy dziś maksymalnie od 9 do 13 stopni, a najcieplej będzie w Jaśle. Na Sądecczyźnie z kolei słupki rtęci wskażą od 9 w Gorlicach do 12 stopni w Nowym Sączu. W nocy jednak temperatury wyniosą tylko od 1 do 3 stopni, a miejscami mogą nawet pojawić się przymrozki do 3 kresek poniżej zera. A nad ranem możemy spodziewać się także gęstych mgieł.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Gramy hity na maksa. I nie dość, że hity na maksa, to jeszcze od Swedish House Mafii z dedykacją dla wszystkich sadowników. Happiness is so sad. To chyba o tym, nie? Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Lecimy, Dawid Miązek, zapraszam.

rytmiczna, wyraźnie nadająca rytm perkusja, plus do tego bardzo charakterystyczne brzmienie gitary. Jak zawsze u Mroza, on kocha po prostu te klimaty, ale tu jeszcze dodatkowo z tym charakterystycznym vibe'em braci Kacperczyk. No świetna, świetna jest ta nowość. Wszystko, czego chciałem przed chwileczką w RMF Max. Za chwilkę klimat sobie zmienimy, znaczy dalej będzie przyjemnie, ale już inaczej. Tak bardziej afrobitowo. Shimza, Arco, Kasango, Fire, Fire. Po naszemu ogień, ogień. Taki mocny chyba, bo podwójny.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Media Expert, taniej masz!
15: I po reklamie.

Pewnie już poznajecie, to najnowsza Margaret w RMF Max Krosno. Pozdrawiamy wszystkich w trasie za kółkiem. No i chciałem przypomnieć zmotoryzowanym z Krosna, że dziś ruszył remont na Białobrzeskiej. Ekipa remontowa wjechała na odcinek od Odrzykonia aż do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Więc jeśli planujesz tamtędy przejechać, uzbrój się w cierpliwość. Prace potrwają do piątku, a w tym czasie na Białobrzeskiej będzie działać ruch wahadłowy, czyli raz jedziesz, raz stoisz, raz puszczają, raz hamują, prawie jak w życiu. Jeśli chcesz uniknąć testowania wytrzymałości swoich hamulców i nerwów, lepiej omijaj tę trasę szerokim łukiem. Pozdrawiamy drogowców i mamy nadzieję, że wyrobią się z pracą tak, jak obiecali. Cierpliwie czekamy i jedziemy teraz z dobrymi nutami. Another najpierw, a później Karol G w RMF Max Krosno.

0: Jest moc w tym wow, baby wow od Karol G w RMF Max, ale słuchajcie, jakie by to wow nie było, to i tak nie przebije tego waszego wow, jak nie jak wygracie, tylko jak zobaczycie już tę gotówkę na swoim koncie. O jakiej gotówce mowa? O 1 100 000 złotych, o które dzisiaj powalczymy w zabawie Złota Kumulacja. Dzisiaj z okazji szczęśliwej naszym zdaniem 13 dnia października, dzisiaj podwyższamy pulę, gramy o 1 100 000 złotych i minimum 13 000 złotych w sejfach. Mniej się u nas wygrać nie da. To co, wchodzisz do gry? No żalnie wejść. SMS z hasłem Max wysyłaj pod 7467. Żalnie wejść, tym bardziej, że koszt takiego SMS-a to jest mniej niż hot dog w sklepie i to dużo mniej. 4,92 z VAT-em kosztuje, a możesz w zamian zgarnąć 1 100 000. A jak nie chcesz SMS-owo, to śmiało zapraszam na rmfmax.pl. Tam też można dołączyć do zabawy. Minimum 13 000 złotych dzisiaj w finale. Maksymalnie w puli 1 100 000 złotych. To mogą być twoje pieniądze. Daj sobie na to szansę. rmfmax.pl albo 7467. Hasło Max.
1: Reklama. Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Witajcie, mam na imię Klaudia.
9: Cześć, jestem Kuba.
10: Hi, this is Britney Spears.
11: Hi, this is David Guetta.
12: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Krosno 97 i 6 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Za oknami na razie dość szaro, ale w ciągu dnia chmury zaczną ustępować miejsca przejaśnieniom, a po południu niebo gdzieniegdzie zupełnie się rozpogodzi. Na Podkarpaciu zanotujemy dziś maksymalnie od 9 do 13 stopni, a najcieplej będzie w Jaśle. Na Sądecczyźnie z kolei słupki rtęci wskażą od 9 w Gorlicach do 12 stopni w Nowym Sączu. W nocy jednak temperatury wyniosą tylko od 1 do 3 stopni, a miejscami mogą nawet pojawić się przymrozki do 3 krasek poniżej zera. A nad ranem możemy spodziewać się także gęstych mgieł.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Kwe Bonafide i Daria Zawiało w RMF Max Krosno cały czas wspominają wakacje. Dobrze, że po sezonie w Krośnie też dzieją się fajne rzeczy, bo przypominam, że od środy do piątku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza będzie się działo. Czeka Was inny młodzieżowy festiwal teatralny, czyli 3 dni pełne emocji i wzruszeń. Na scenie pojawią się młodzieżowe zespoły teatralne z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla. Będziecie mogli zobaczyć, jak młodzi aktorzy przejmą stery i spodziewajcie się świeżych pomysłów, zaskakujących scenariuszy i odrobiny szaleństwa. Warto zarezerwować sobie wieczory od środy. No a teraz jeszcze przed południem we wtorek w RMF Max Krosno coś nowego od Taflo. Jej najnowsze bardzo dobre Talking Buddy.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: I po reklamie.
13: Jestem Radek, a to moja ekipa.
14: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Cześć.

0: Cześć FM.
1: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zaczynamy Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce o 11. Pociągami pojedziemy szybciej. Za 2 miesiące, 13 grudnia, zmieni się rozkład jazdy. Będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
2: Z Gdańska do Warszawy, Gdańskiej, pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
1: Wymieniał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Zimą na tory wyjedzie 600 pociągów PKP Intercity. To 2 razy tyle, co 3 lata temu.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Służby mundurowe w Nowym Sączu dbają o bezpieczeństwo wokół placówek edukacyjnych, reagując na sygnały dotyczące zagrożeń ze strony osób postronnych. Prezydent miasta dał zgodę dyrekcji na zamknięcie szkół dla niezapowiedzianych gości. Co jeszcze pomoże zmniejszyć ryzyko niebezpiecznych sytuacji w szkołach?
3: Dałem taką zgodę, żeby dyrektorzy mogli podjąć decyzję o zamknięciu szkół dla wszystkich postronnych osób, które mogą się pojawić na terenie placówki. Każdy uczeń powinien mieć identyfikator. Na terenie szkoły powinni znajdować się jedynie pracownicy szkoły oraz uczniowie. Każda obca osoba powinna być wyproszona, chyba że ma pozwolenie dyrektora. Kilkaset kamer pracuje w nowosądeckich szkołach. Będziemy teraz robić taką inwentaryzację.
1: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. A skoro przy bezpieczeństwie jesteśmy, Zarząd Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w Rzeszowie przyznał dofinansowanie aż 333 jednostkom ochotniczych straży pożarnych z Podkarpacia w ramach programu Bezpieczny Strażak. Środki na zakup nowego sprzętu i wyposażenia trafią m.in. do jednostek z Krosna i powiatu krośnieńskiego, a wysokość wsparcia waha się w przedziale od 6 do 15 tysięcy złotych na jednostkę. Beneficjenci mają czas na zrealizowanie zakupów i podpisanie protokołów odbioru do 16 listopada, natomiast rozliczenie dotacji musi nastąpić do 23 listopada. Zmieniamy temat. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Fanto w Ustrzykach Dolnych przygotowało wyjątkową grę terenową, która pozwala połączyć jesienne wycieczki z odkrywaniem historii regionu. Na uczestników czeka trasa pełna zagadek, tajemnic dawnej rafinerii oraz urokliwych bieszczadzkich zakątków. A naszym przewodnikiem będzie Fantałek.
4: Mamy taką swoją maskotkę, którą nazwaliśmy Fantałek. Fantałek. Więc Fantałek oprowadza nas za pomocą takiej gry terenowej, nie tylko po terenie tutaj Bieszczadzkiego Centrum i tego wspaniałego placu, ale też po terenie Bieszczadów.
1: Mówił Krzysztof Mędzios z Centrum Kultury Fanto w Ustrzykach Dolnych. Tymczasem w Limanowej rozpoczął się remont zabytkowego dworu Marsów, który jest siedzibą Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. Prace obejmą odnowienie balkonu oraz frontowej elewacji, co ma poprawić stan techniczny i przywrócić bardziej estetyczny wygląd reprezentacyjnej części obiektu. I to by było na tyle w RMF Max. Teraz pogoda.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Wtorek minie nam przy wysokim ciśnieniu i umiarkowanym biomecie. Po porannym dużym zachmurzeniu z każdą godziną przybywać będzie przejaśnień, a popołudnie przyniesie w wielu miejscach nawet słoneczne rozpogodzenia. Niemniej miejscami możemy wciąż spodziewać się słabego przelotnego deszczu. Temperatura wyniesie na Podkarpaciu od 19 do 13 stopni, przy czym w Krośnie spodziewamy się 11 kresek na plus. Na ziemi sądeckiej zobaczymy na termometrach od 9 do 12 stopni, a najcieplejszym miastem regionu będzie Nowy Sącz. Jutro pogoda bez większych zmian.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Hity na maksa.
6: No, to kończymy sobie to przedpołudnie, bo ostatnia godzina już przed nami. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. I Dawid Miązek przed mikrofonem, a teraz to wjeżdżają smyczki i będzie pięknie, bo Eli Oaks z nami, Lavinia Reason.

kolejny bardzo przyjemnie kołyszący numer w RMF Max Krosno, Eben, All of My Love. No ale zamiast się tak kołysać na krześle w pracy, możecie zrobić coś pożytecznego dla miasta, jeśli akurat nic nie macie do roboty, bo przypominam, że jeszcze przez ponad 2 tygodnie możecie głosować na pomysły z budżetu obywatelskiego. Ponad 3,5 miliona złotych do wydania tym razem. Jest szansa na wybudowanie czegoś potrzebnego na waszej ulicy, na waszym osiedlu. Link do budżetu znajdziecie na stronie Krosna, żeby później nie było narzekania, że wydali kasę nie tak, jak powinni. Przecież to wy wiecie najlepiej, co potrzebne jest w mieście, tylko trzeba na to poświęcić chwilę, no może dwie. No a teraz zarabiacie na swoją kasę i do pracy mam dla was kolejną porcję muzycznej energii w RMF Max Krosno, Shuga Babes. RMF.

0: Tylko mnie kochaj i Zalia w RMF Max. Jeżeli do tej pory tak odkładaliście decyzję o włączeniu się do gry o duże pieniądze w złotej kumulacji, że a dobra, to zagram jutro albo pojutrze, albo kiedyś tam, no to teraz już nie odkładajcie. Teraz jest właśnie ten moment, żeby dołączyć dzisiaj, bo dzisiaj pod tego 13, słuchajcie, do naszych sejfów powkładaliśmy 13 tysięcy złotych i mniej się wygrać u nas dzisiaj nie da. Minimum to jest 13 tysięcy, ale maksimum też podkręciliśmy, bo nie gramy już o milion, tylko o 1 100 000. A żeby jeszcze dołożyć do tego pieca, no to słuchajcie, podkręcamy wasze szanse na znalezienie się w finale. Pod ten 13 może 13 razy? Nie, 13 trochę mało. 113, 213, nie. 413 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia, które do nas wyślecie, te SMS-owe i te online. I to działa po prostu tak, że jak wyślesz jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 4,92, to u nas w systemie, jeśli zrobisz to teraz, to jest tych SMS-ów 413 od ciebie. Tak to właśnie działa. Dokładnie tak samo się dzieje ze zgłoszeniami na rmfmax.pl, więc no nie czekaj, tylko wchodź do gry, bo tylko 13 minut runda bonusowa potrwa. Chcesz się przestać martwić o kasę? Chcesz ten 1 100 000? To wchodź do gry teraz. rmfmax.pl albo 7467 hasło MAX. RMF MAX.
1: Reklama. Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Ania, Krysia.

ale to jest niesamowity klimat. Lost Frequencies i Mari Froes w RMF Max Krosno. Na pewno niesamowity klimat będzie panować podczas spektakli teatralnych, które będzie można zobaczyć w tym tygodniu. Czwartek w Brzozowskim Domu Kultury zapowiada się wyjątkowo, bo o godzinie 18 zostanie wystawiony spektakl Być Kobietą. Na scenie zobaczymy 6 kobiet w dojrzałym wieku, które spotykają się, żeby wspólnie świętować 60. urodziny jednej z bohaterek. Zapowiada się sporo śmiechu. No a w sobotę Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na komediowy spektakl Dobrze się kłamie. Sztuka zostanie wystawiona dwa razy o godzinie 16:30 i 19:00. To okazja, by zobaczyć w akcji aktorów, którzy w lekki i zabawny sposób opowiedzą o tajemnicach i małych kłamstwach w codziennym życiu. No a teraz w RMF Max Krosno Szczerze od serca zaśpiewa Oskar Cyms i później jeszcze zagram wam Lady Gaga.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Dzień dobry.
3: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
2: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
3: Interesujące, ale co to?
4: Lokata banku pocztowego.
3: Biorę.
4: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.
15: Majka. Karolina.
16: Wojtek.
17: My name is Alex Warren.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Krosno 97 i 6 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Wtorek minie nam przy wysokim ciśnieniu i umiarkowanym biomecie. Po porannym dużym zachmurzeniu z każdą godziną przybywać będzie przejaśnień, a popołudnie przyniesie w wielu miejscach nawet słoneczne rozpogodzenia. Niemniej miejscami możemy wciąż spodziewać się słabego przelotnego deszczu. Temperatura wyniesie na Podkarpaciu od 19 do 13 stopni, przy czym w Krośnie spodziewamy się 11 kresek na plus. Na ziemi sądeckiej zobaczymy na termometrach od 9 do 12 stopni, a najcieplejszym miastem regionu będzie Nowy Sącz. Jutro pogoda bez większych zmian.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: RMF Max.
25: RMF Max Krosno.

Junior Caldera z Sophie Ellis Bextor. Can't fight this feeling w RMF Max. Ja też nie mogę zwalczyć tego uczucia. Uczucia tęsknoty, bo jeszcze ze studia nie wyszedłem, a ja już za tym studiem i za mikrofonem tęsknię. No to dajcie mi się jeszcze nacieszyć te 20 sekund. Jeszcze niech się pożegnam. Za chwilkę już po 12 Aśka Meus i Irek Jakubek zaczynają program i wszystko gra. A ja wrócę do was jutro, jak zawsze, po 9. Dawid Miązek, dzięki, miłego popołudnia. Trzymajcie się, pa!

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł.

0: W samo południe w RMF Max pora na szybki flash z Krosna i Nowego Sącza. Marek Mokuła, kłaniam się i zapraszam. Drożeje ubezpieczenie OC. Według serwisu Rankomat.pl we wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. Dziennikarz motoryzacyjny Paweł Rygas, autor kanału Motoprawda, radzi, by nie przedłużać polisy automatycznie, tylko porównać oferty kilku ubezpieczycieli.
1: Radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone asystans, na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Nie zawsze ta najtańsza polisa jest facto najlepszą.
0: Ekspert dodaje, że cena polisy zależy m.in. od historii szkód, doświadczenia kierowcy i tego, jak długo jeździ danym samochodem.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W tragicznym wypadku na Krajowej Dziewiątce w Kupnie w powiecie kolbuszowskim zginęły dwie osoby podróżujące Oplem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca samochodem osobowym wymusiła pierwszeństwo, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej i zderzając się z busem marki Mercedes. Trasa łącząca Rzeszów z Kolbuszową jest już przejezdna. Przechodzimy dalej. Banki krwi na Podkarpaciu odzyskują bezpieczny poziom rezerw dzięki zaangażowaniu młodych ludzi odwiedzających centra krwiodawstwa. Okres urlopowy przynosi spadek liczby dawców, jednak krew potrzebna jest zawsze.
3: Krew potrzebna jest przez cały rok, my przez cały rok i promujemy, i zachęcamy. I mimo, że skończyły się wakacje, to jest to też okres zachorowań. Do nas ma przyjść osoba zdrowa, więc też w okresie, kiedy jest tak, już się robi chłodnie, jest dużo infekcji, to jest czas, kiedy nie każdy może przyjść do nas, więc też czasem są takie momenty, kiedy widzimy, że ten stan zapasów naszych troszkę obniża się.
0: Wyjaśniała naszemu reporterowi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Ewa Zawilińska. Tymczasem gminna komunikacja w Podegrodziu, która zastępuje dotychczasowe kursy MPK Nowy Sącz, ma przed sobą ambitne plany rozwoju sieci. Samorząd chce rozszerzyć połączenia o sąsiednie gminy.
4: Cały czas jesteśmy w kontakcie z firmą, która wygrała przetarg, czyli naszym operatorem, jak również przede wszystkim z mieszkańcami. Wsłuchujemy się w ich uwagi i staramy się dostosować kursy tak, aby były one dla nich odpowiednie. Przygotowujemy się do podpisania porozumienia z gminą Łącko i z gminą Łukowica co do rozszerzenia jakby zakresu świadczonych usług.
0: Mówiła wójt gminy Podegrodzie, Małgorzata Gromala. Na koniec tego szybkiego flesza jeszcze odrobina kultury. Już dziś o godzinie 17 odbędzie się wernisaż wystawy Dialogi Malarskie w Sądeckiej Bibliotece Publicznej, ale to nie wszystko.
5: Wernisażowi towarzyszyć będzie występ zespołu piosenki poetyckiej Dookoła, a o szczegółach wystawy mówi Marek Rylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
6: Troje wspaniałych artystów możemy zaprezentować te piękne, wspaniałe prace. To będzie pani Wanda Zaręba Miejska, będzie to pani Małgorzata Piątkowska, będzie to pan Bogusław Juszkiewicz, a tytuł tego wernisażu to jest Dialog Malarski.
0: Tyle Julian Dulemba, a samą wystawę będzie można odwiedzać do 31 października.
7: To tak ciągnie.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na razie za oknami na Sądecczyźnie i Podkarpacie jest dość szaro, ale z godziny na godzinę chmury będą ustępować, a późnym popołudniem pojawią się także większe rozpogodzenia. Miejscami do tego czasu może jednak pokropić słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 9 do 13 stopni na Podkarpaciu i od 9 do 12 na Sądecczyźnie. Ciśnienie mamy wysokie, a jakość powietrza i biometr są umiarkowane. Wieczór powinien być pogodny, ale nad ranem zacznie przybywać chmur i mogą pojawić się gęste mgły, a temperatury w dolinach mogą spaść do minus 3.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: Cieszmy się tą jesienią, bo już niedługo będziemy przychodzić do pracy i jeszcze będzie ciemno, a jak będziemy wychodzić z tej pracy, to już będzie ciemno.
11: Ale ja jestem z tej ekipy, która i sobie, i tobie świeci jedną latarką.
9: Max!
11: Jedną latarką, proszę państwa. Takie rzeczy. Asia Małys, Jerek Jakubek.
10: Dzień dobry.

0: Jakby tak nam grało to wszystko, granie na czekanie, wiesz, jak czekasz na połączenie, tak jak przed chwilą Marlon Hofstadt w RMF Max, to mogliby mnie nigdy nie połączyć. Tak bym sobie siedział przy tym telefonie i słuchał 12 minut po 12 moich ulubionych, także melodyjnie zagranych hitów
1: Maxa. Moje ulubione to są przysłowia na dzisiaj. Dzisiaj się piękne wyrazowało w przysłowie. Co się załamujesz? Słyszałeś przysłowie na dzisiaj? No. Dzisiaj jest 13, są imieniny Edwarda, więc na Edwarda jesień twarda.
0: A 13 wygraj sobie 1 100 000, kolego. Fajnie, fajnie, nie?
1: I to jest do zrealizowania dzisiaj 13, bo w złotej kumulacji maksimum dzisiaj to 1 100 000 złotych.
0: Ekstra, a minimum też mamy fajne, bo 13 000 złotych to jest nasza kwota minimalna. Mniej w sejfie nie będzie, dlatego mniej niż 13 000, jak wejdziesz do finału, no to na pewno nie wygrasz, o nie.
1: Dlatego trzeba dać sobie szansę, żeby wejść do tego szczęśliwego losowania i najlepiej teraz zgłosić się SMS-owo hasłem MAX, które wysyłacie pod 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje taki SMS, MAX pod 7467.
0: Oczywiście można też wchodzić przez nasze www.rmfmax.pl, tam także czeka na Was dużo szczęścia i wiele ciekawych mnożników. Chcesz wygrać dzisiaj 1 100 000? To wysyłaj MAX na szczęśliwy numer 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvite Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
18: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
19: Pokaż!
18: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
19: A ile tych linii?
18: Giga!
19: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
20: I po reklamie.
21: Hejka, tu Maciek.
22: Tu Kasia.
23: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
24: Hej, a my cheer.
25: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
26: Krosno 97,6 FM.

0: potrzebujesz w pracy energii albo paliwka i pojawiła się Liwka. Zawsze możecie na nas liczyć, jesteśmy RMF Maxy. Pierwsza po południu za 26 minut.
1: 4200 zł brutto. Tyle zarabia sędzia główny w naszej najwspanialszej, jednej w swoim rodzaju ekstraklasie.
0: Ale on to dostaje od meczu czy od piłkarza?
1: Nie no, od meczu.
0: No, najdroższe są te mecze zwycięskie, wiadomo. A spotkanie naszej narodowej kadry, no, jest bezcenne. Nie ma takich pieniędzy, za które można kupić zwycięstwo.

0: U was też tańczy cała firma. Wszyscy na rusztowaniu, teraz niech zrobią hałas. Ocierajcie styropian, niech się lepiej lepi. 21 minut i godzina 13. Ale mamy nowość, super. Loner.
1: Back to yours, a za chwilę nowa prognoza pogody.
0: A póki co ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Na liście Hobbency to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
2: Hobbency Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Wygenerowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Na razie za oknami na Sądecczyźnie i Podkarpacie jest dość szaro, ale z godziny na godzinę chmury będą ustępować, a późnym popołudniem pojawią się także większe rozpogodzenia. Miejscami do tego czasu może jednak pokropić słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 9 do 13 stopni na Podkarpaciu i od 9 do 12 na Sądecczyźnie. Ciśnienie mamy wysokie, a jakość powietrza i biometr są umiarkowane. Wieczór powinien być pogodny, ale nad ranem zacznie przybywać chmur i mogą pojawić się gęste mgły, a temperatury w dolinach mogą spaść do minus 3.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Męskie granie w głośnikach RMF Max i od razu poziom supermocy leci w kosmos.
1: Tam właśnie poleciało. Jakbyście jej szukali, to wiem, gdzie leży.
0: Tam, no, u góry.
1: Świetna wiadomość dla tych, którzy jeszcze przed popołudniową kawką. Kawa potaniała, proszę Państwa. Rok do roku cena ziaren kawy na światowych rynkach 10% niżej.
0: Taka nie zauważyłam.
1: Kawa, nie zauważyłaś, bo ty masz za darmo w pracy. Także zapraszamy każdego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie. Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
17: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
18: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: I po reklamie. To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
0: Krosno 97 i 6 FM.
9: Minęła 13. W RMF Max czas na szybki flash z Podkarpacia i Sądecczyzny. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najlepiej oceniają młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Najbardziej sceptyczne są osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
4: Wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej, prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Najbardziej zdecydowani w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
20: O szczegółach sondażu mówił Igor Skrzypek.
21: Słuchacie RMF Max.
20: Znamy już laureatów drugiej edycji plebiscytu Diamenty Małopolski, który organizowany jest z województwem małopolskim w ramach projektu Eko Małopolska we współpracy z RMF Max. Plebiscyt powstał, by uhonorować wyjątkowe miejsca, marki i ludzi, którzy tworzą niezwykły charakter naszego regionu. W tej edycji postanowiliśmy nagrodzić Alternowum, pracownię renowacji mebli, Rancho Artemidy, zagrodę edukacyjną w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie oraz MM Koronki Monika Madej, markę, która z pasją pielęgnuje i rozwija wyjątkową sztukę koronki klockowej. Zwycięzcy otrzymają statuetkę Diament Małopolski, będącą symbolem niepowtarzalności, grant finansowy w wysokości 10 tysięcy złotych na dalszy rozwój działalności oraz promocję na antenie RMF Max Kraków. Gratulujemy! Z innych doniesień, Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył ponad 10,5 miliona złotych z funduszy europejskich na rozwój tzw. inteligentnych wsi. Gminy mogą ubiegać się o pokrycie do 75% kosztów inwestycji, m.in. w technologie cyfrowe, rozwiązania proekologiczne i usługi komunalne. Przenosimy się do Nowego Sącza. Obecność patroli policji i straży miejskiej pod tamtejszymi szkołami to odpowiedź na rosnące obawy mieszkańców o bezpieczeństwo dzieci. O głos w tym temacie zapytaliśmy też reprezentantów społeczności uczniowskiej, czyli przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.
22: Reakcja szkół, wydaje mi się, była na miejscu. Szkoły poinformowały uczniów, że przyjście do szkoły nie jest obowiązkowe, a nieobecności będą usprawiedliwione. Oraz również postawienie patroli policji oraz straży miejskiej na miejscu przed szkołami, żeby jeszcze zapewnić dodatkową ochronę dla uczniów i nauczycieli. Po ostatnich sytuacjach, które działy się w Nowym Sączu, w Polsce, wydaje mi się, że na pewno trzeba poprawić bezpieczeństwo uczniów.
20: Mówił przewodniczący Rady Daniel Cempa z Nowosądeckiego Elektryka. Na koniec tego szybkiego flesza wracamy jeszcze do gry terenowej, przygotowanej przez Bieszczadzkie Centrum Fanto w Ustrzykach Dolnych. Uczestnicy mogą dzięki niej lepiej poznać Podkarpacie, jego historię i tajemnice.
23: I razem z Fantałkiem odkrywamy te miejsca takie nieoczywiste, jeśli chodzi o Bieszczady. No, są tam tajemnice drewna, tajemnice dziedzictwa wschodu liturgicznego, też dziedzictwa ropy.
20: Mówił Krzysztof Mędzios z Centrum Kultury Fanto w Ustrzykach Dolnych.
21: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Na razie wciąż dominują chmury, ale co chwilę pojawia się odrobina słońca, a z godziny na godzinę będzie go tylko więcej. Po południu możemy spodziewać się już całkiem przyjemnych rozpogodzeń, nie zarówno na Podkarpaciu, jak i Sądecczyźnie. Na termometrach jednak niewiele, bo tylko od 9 do 13 stopni, a nocą znacznie zimniej, miejscami już nawet minus 3. Wieczór i pierwsza połowa nocy będzie pogodna, jednak nad ranem zacznie przybywać chmur, a ponadto mogą pojawić się gęste mgły. Także środa będzie szara, mokra i wietrzna.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
25: Hity na maksa.
26: A wyobraźcie sobie, że chińskie samochody, to one nie tylko jeżdżą, ale i patrzą. I powiemy wam, komu i na co patrzą.
27: Matko.
26: Ojcze.
27: Boję się trochę.
26: Ojcze Ireneuszu, siostro Joanno, wszystko będzie dobrze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: taki miał być dzisiaj fajny dzień. No słuchajcie, przed tym Aśka mi powiedziała, że ją boli głowa.
1: No bo mnie boli głowa, no matko. No,
0: no to gramy
1: wszystkim. Zamiast mi pomóc, to...
0: Mało pomagam?
1: No mało,
0: gram
1: bo
0: tak,
1: dalej mnie boli.
0: Wszystkich przestała boleć. 19 minut po godzinie 13. Za chwilę Eminem, Rihanna, Robin Schulz. Dużo muzycznych przyjemności w RMF Max. I jeszcze, żebyście nie musieli klikać, to kliknęliśmy w jedną z największych internetowych afer o zasięgu europejskim.
1: Chińskie samochody, wyobraźcie sobie, takie, które wypożyczyła norweska armia.
0: Przepraszam, afera o zasięgu światowym.
1: No właśnie. Chińskie samochody, które wypożyczyła norweska armia, nagrywały żołnierzy norweskich, nagrywały ich rozmowy, trasy dojazdu, nawet przechwytywały kody do bram, wiecie, tych takich wjazdowych, co sobie musisz wklikać, żeby ci się otworzyła brama na teren jednostki na przykład.
0: To jest fajny samochód, on jest jak smartfon. On to zadzwoni, gdzie trzeba, napisze, jak będzie potrzeba. A przynajmniej nie musisz pamiętać hasła,
1: nie?
0: Bo ten samochód sobie już to hasło zapisał i za ciebie zapamiętał. A najgorsze jest to, że widzi, co oglądasz na Instagramie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Kiciu,
9: a?
10: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.

0: Biały t-shirt z logiem California Love i może być też t-shirt z logiem RMF Max Love i nam się to będzie bardzo podobało.
1: Pięknie, a naukowcy już wiedzą, jaki czas jest dla nas lepszy, bo za 2 tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowe, czy letni, czy zimowy lepszy. No i uwaga, na 3-4 mówi się, który jest lepszy, 3-4
0: zimowy. No i tak też mówią naukowcy, lepszy jest dla nas czas zimowy, bo możemy się wcześniej położyć i wtedy mamy taki bardziej naturalny rytm biologiczny.
1: Tak, letnie najlepsze są ciuchy, nie? Prawda, dziewczyny? Nie, no, przepraszam, no, też.
0: Prawda?
1: Prawda, o, właśnie, prawda, chłopaki? Prawda. Zgoda.

0: Na pewno pamiętacie. Na 100% pamiętacie, jak mówiliśmy z Aśką, że dzisiaj w RMF Max do wygrania, uwaga, 1 100 000.
1: To już jest nieaktualne.
0: Sorry.
1: Bo właśnie dostaliśmy informację, że jest więcej o 13 tysięcy. I teraz w sejfie maksimum dzisiaj to 1 113 000 złotych.
0: I jak chcecie zagrać o 1 113 000, tak, jest trochę więcej, to wysyłajcie SMS o treści MAX na najszczęśliwszy numer 7467. Ten SMS kosztuje 4,92 z VAT-em. Możecie też wchodzić na www.rmfmax.pl i w ten sposób grać o szansę, uwaga, na 1 113 000 złotych.
1: No i jak dawać sobie taką szansę, to tylko dzisiaj, 13, w najszczęśliwszy dzień miesiąca. No i w rundzie bonusowej, która też jest super szczęśliwa.
0: Uruchamiamy rundę bonusową specjalnie dla was, bo jest 1 113 000. 13 tysięcy to minimum w sejfach. Mniej się dzisiaj nie da wygrać. Grajcie, uwaga, przez 13 najbliższych minut. Wysyłacie SMS o treści MAX na 7467.
1: A my przez tych 13 najbliższych minut pomnożymy absolutnie każde wasze zgłoszenie razy 313.
0: No lepiej 13 trafić nie można było. Jesteście z RMF Max, macie szansę na 1 113 000. Teraz wysyłacie MAX na numer 7467.
2: Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
10: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Krosno, 97 i 6 FM.
3: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
3: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Na razie wciąż dominują chmury, ale co chwilę pojawia się odrobina słońca, a z godziny na godzinę będzie go tylko więcej. Po południu możemy spodziewać się już całkiem przyjemnych rozpogodzeń, zarówno na Podkarpaciu, jak i Sądecczyźnie. Na termometrach jednak niewiele, bo tylko od 9 do 13 stopni, a nocą znacznie zimniej, miejscami już nawet minus 3. Wieczór i pierwsza połowa nocy będzie pogodna, jednak nad ranem zacznie przybywać chmur, a ponadto mogą pojawić się gęste mgły. Także środa będzie szara, mokra i wietrzna.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Bajlandów w pracy gwarantuje RMF Max.
1: Si, yeah, baby, senior.
0: Baby, 9 minut i druga po południu.
1: Nowość śmieciowa w Polsce jest teraz, uwaga, bo już są inteligentne śmietniki, takie, które potrafią rozpoznać, co się śmiejesz, rozpoznają, z którego mieszkania pochodzi worek.
0: No. Ja jestem na tyle inteligentny, że ja potrafię rozpoznać, z którego piętra pochodzi worek.
1: Tak?
0: Z 10, bo z 10 najdłużej leci.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
3: masz! Castorama.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Nie udawaj, w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na

0: Teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Neonet, Neonet.
2: Do korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: I po reklamie.

0: Minęła 14, a my w RMF Max sprawdzamy, co słychać na Sądecczyźnie i Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na szybki flash. Jutro na stacjach paliw zapłacimy trochę więcej. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. To już kolejne obwieszczenie, w którym cena 95 idzie w górę. To o 5 groszy więcej i od jutra za litr zapłacimy 7 zł. 11 groszy. Od początku wprowadzenia programu ceny paliwa niżej, czyli od nieco ponad tygodnia, benzyna podrożała już o 38 groszy. Niewielkie pocieszenie w tym, że tanieje diesel. Jego cena wróciła poniżej 8. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7 zł. 98 groszy.
1: Słuchacie RMF Max.
0: W związku z przebudową linii kolejowej na odcinku Jasło-Nowy Zagórz w Krośnie zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. Od jutra na kilka miesięcy zamknięty zostanie odcinek ulicy Piastowskiej od ulicy Lwowskiej do sklepu Ogrodniczego. Z kolei od 19 października na kilka tygodni wyłączony z ruchu zostanie fragment ulicy Bohaterów Westerplatte. Wyjątkiem będzie dzień 1 listopada. Wtedy obie ulice będą w pełni przejezdne. Tymczasem nowoczesna flota 8 autobusów elektrycznych w Podegrodziu sprawnie obsługuje lokalne trasy, a mieszkańcy chwalą sobie zwłaszcza dogodne połączenia weekendowe z Nowym Sączem. Niemniej samorząd wciąż rozważa korekty rozkładów.
2: Uważam, że tych kursów jest wystarczająco, bo nikt nie sygnalizował nam jakichś braków. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, nie mieliśmy połączeń weekendowych z Nowym Sączem i to mieszkańcy bardzo sobie chwalą, nie tylko z Nowym Sączem, no ale ta komunikacja weekendowa jest potrzebna, ale myślę, że wystarczająca i podobnie jest z komunikacją w pozostałych miejscowościach i w pozostałych dniach. Więc zmiany będą dotyczyły tylko godzin przynajmniej, a nie ilości kursów.
0: Powiedziała dziś naszemu reporterowi wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala. Zmieniamy temat i wracamy do krwiodawstwa. Mobilizacja studentów i mieszkańców regionu pozwala skutecznie odbudowywać zapasy niezbędne do ratowania życia w szpitalach na Podkarpaciu. Obecnie krew jest na stabilnym poziomie, chociaż stany rezerw stale wymagają monitorowania.
3: Na chwilę obecną mamy akurat dobrą sytuację. Grupę A plus i A minus widzimy, że te poziomy są takie troszkę niższe, więc apelujemy, ale cały rok zachęcamy do oddawania krwi, ponieważ ona jest potrzebna przez cały rok.
0: Apelowała dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Ewa Zawilińska. Ten szybki flash kończymy dowodem na to, że na naukę nigdy nie jest za późno. Kryński Uniwersytet Otwarty zainaugurował 15 już rok akademicki w Willi Pogoń. Podczas uroczystości nowi słuchacze Uniwersytetu III wieku złożyli ślubowanie oraz wysłuchali wykładu inauguracyjnego. Wydarzeniu towarzyszyła plenerowa wystawa fotografii Adama Bujaka oraz koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej. W Uniwersytecie Otwartym uczą się seniorzy oraz osoby dorosłe, które chcą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania, spędzać aktywnie czas i utrzymywać kontakty społeczne. I tym akcentem kończymy już to wydanie Flesza w pigułce w RMF Max. A teraz zapraszam na aktualną prognozę pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W dalszej części dnia na Podkarpaciu i Sądecczyźnie zachmurzenie będzie stopniowo maleć, ustępując miejsca popołudniowym rozpogodzeniom. Termometry jednak nie pokażą dziś zbyt dużo, bo tylko od 9 do 13 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Dzisiejszy wieczór będzie jeszcze dość przyjemny, ale w drugiej połowie nocy zacznie znów przybywać chmur, a ponadto mogą pojawić się gęste mgły. Termometry pokażą od 1 do 3 stopni, ale miejscami mogą pojawić się przymrozki do 3 kresek poniżej zera.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Edward dzisiaj przynosi ciacho do pracy, bo Edward ma dzisiaj imieniny.
4: I wszyscy mają większe de. Czyli doczesne powody do radości w pracy. Nie, Maśka, ty znasz inne słowa na de i nie jedz już tego ciasta od Edwarda. 5 po drugiej.

0: my jesteśmy dobrze w opcję na zawsze, a nawet nieśmiertelność. Bo jak bracie, siostro, masz 40 lat, to teraz zagramy w RMF Max taki numer, na którym się, przy którym się poczujesz jak na imprezie, kiedy miałaś 20. A nie mówiłem?
1: Wow.
0: Dobre, nie?
1: Wiemy, że się czujecie codziennie, jakbyście mieli 20, bo słuchacie przecież RMF Max i my to podtrzymujemy, ale teraz się poczujecie tak trochę bardziej.
0: Tak, pani Krysia z księgowości właśnie wchodzi na stół, tylko niech uważa, bo ten fotel, na którym opiera nogę, on ma kółka.
1: Pani Krysia!

0: Jak w refrenie na zakupy, to po pracy, bo to już druga po południu i to minut 19.
1: A tymczasem Michał Kołodziejczak przyznał, że za młodu chciał być księdzem.
0: O kurczę, tak pokazała historia jego życia, jednak tym razem też szatan zwyciężył.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kultowy Bonneville zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na Ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumph Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: I po reklamie.

0: Maile co prawda macie sprawdzone, ale najważniejsze rzeczy dzisiaj dzieją się w radiu.
1: Chwilę was nie było, a tu 1 113 000 złotych wleciało do sejfu w złotej kumulacji.
0: Matko jedyna, 1 113 000. Tak dobrze słyszeliście? Podnieśliśmy kwotę, którą możecie wyciągnąć z sejfu i ta, która jest kwotą minimalną, jest dzisiaj przyjemnie wysoka.
1: 13 000 złotych, bo dzisiaj 13 wszystko kręci się wokół szczęśliwej trzynastki, więc 13 000 minimum dzisiaj w sejfach złotej kumulacji.
0: Wchodźcie i grajcie, bo 13 najmniej, 1 113 000 najwięcej.
1: Hasło Max wysyłacie właśnie teraz na numer 7467. 4,92 zł płacicie za hasło Max pod 7467, ale dajecie sobie szansę na udział w tym szczęśliwym losowaniu.
0: I zamknijcie na chwilę oczy, tylko tak na chwilę. Mhm. O, na chwilę. Mhm. I wyobraźcie sobie, że 1 113 000 to wasza kasa. A teraz otwieramy oczy i wysyłamy SMS Max 7467.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Daliście kobęce, to Timmy Trump.

0: po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge.
9: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
17: I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W dalszej części dnia na Podkarpaciu i Sądecczyźnie zachmurzenie będzie stopniowo maleć, ustępując miejsca popołudniowym rozpogodzeniom. Termometry jednak nie pokażą dziś zbyt dużo, bo tylko od 9 do 13 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Dzisiejszy wieczór będzie jeszcze dość przyjemny, ale w drugiej połowie nocy zacznie znów przybywać chmur, a ponadto mogą pojawić się gęste mgły. Termometry pokażą od 1 do 3 stopni, ale miejscami mogą pojawić się przymrozki do 3 kresek poniżej zera.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye i RMF Max.
1: I my przeczytaliśmy dzisiaj razem z wami w tym pięknym studiu, studiu RMF Max, przeczytaliśmy razem z wami wszystkie najważniejsze i największe plotki polskiego show biznesu.
0: Tak.
1: I ja się teraz czuję, powiem ci, jak majtki Julki Wieniawy w tańcu z gwiazdami. Tak, wychodzimy w najmniej spodziewanym momencie, czyli teraz. Za 4:03 do jutra, Asia Mełzy.

0: kubek fajnie było.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Psst, cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: I po reklamie.

0: Cześć FM.
1: Jest 15, więc w RMF Max czas na szybki flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, zapraszam. Niemiecki sąd ma dziś zdecydować o ekstradycji do Polski dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie instalacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na wniosek polskich służb.
2: To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc w łączności Ukrainie. Polska jest tym państwem, które pomaga Ukrainie w opłaceniu i trzymaniu tej możliwości korzystania ze Starlinków i dlatego ta stacja stała się obiektem tego kolejnego aktu sabotażu.
1: Tak do sprawy podpalenia Starlinków odniósł się premier Donald Tusk.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W starostwie powiatowym w Krośnie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu, policji i dyrektorów szkół z terenu powiatu krośnieńskiego poświęcone bezpieczeństwu uczniów. Omówiono m.in. rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, profilaktykę, kontrolę dostępu do budynków oraz zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zapowiedziano organizację szkoleń dla nauczycieli prowadzone przez policjantów oraz przygotowanie wspólnego stanowiska do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty. Podobne działania podjęto już w Nowym Sączu, a na ulicę w pobliżu szkół skierowano dodatkowe patrole służb. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta podkreślają, że stała obecność policji zauważalnie poprawiła poczucie bezpieczeństwa wśród młodzieży.
3: Były patrole policji, patrole straży miejskiej, nad wszystkim czuwali. U nas w szkole nic się takiego nie wydarzyło, ale jednak widać, że panika się odbiła echem. Zdecydowanie już nie ma tej aury zagrożenia, takiej jak była w piątek. Jest co prawda policja, straż miejska, ale cieszymy się, że czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Uważam, że szkoły, tak samo jak inne instytucje publiczne, jak chociażby placówki ochrony zdrowia, powinny być bardziej chronione. Powinien być na etacie ochroniarz i chociażby jakaś kontrola bezpieczeństwa. Wyrywkowo chociażby, albo jakieś bramki na wykrywanie metali.
1: Mówił radny Cyprian Frejcher z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Przejdźmy może do rzeczy przyjemniejszych. Grabowska Grupa Rowerowa organizuje 11 listopada rowerowy rajd niepodległości. Uczestnicy wyruszą o 9 rano ze stadionu w Grybowie i przejadą 60 km przez Beskidniki, odwiedzając odrestaurowany cmentarz wojenny w Ujściu Gornickim. Wydarzenie zakończy się wspólnym posiłkiem, a zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmowane są telefonicznie. Z kolei Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Ustrzykach Dolnych zaprasza na niezwykłą grę terenową prowadzącą przez tajemnice dawnej rafinerii i nieoczywiste zakątki regionu. Gra została zaprojektowana tak, by dostarczyć rozrywki zarówno całym rodzinom, jak i wytrawnym poszukiwaczom przygód, a w odnalezieniu drogi pomoże nam specjalna mapa.
4: Warto z taką mapą przejechać ten teren Bieszczadów, a już w nowym sezonie druga odsłona tej mapy i gra planszowa w planie.
1: Zachęcał Krzysztof Mędzios z Centrum Kultury Fanta w Ustrzykach Dolnych. Na koniec przypominam jeszcze kierowcom, że dziś na ulicy Białobrzeskiej w Krośnie rozpoczęły się roboty drogowe, a na odcinku od strony Odrzykonia w kierunku Pszoku wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają do piątku.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Po południowym fleszu sportowym RMF Max na początek tenis i poranne zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Polka w chińskim Wuhan pokonała reprezentującą Egipt Majar Sharif. Jutro w Wuhan polski pojedynek w 1:16. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, więc jutro na pewno będziemy się cieszyć z awansu Polki do 1:8 finału. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet zagra dziś z Belgią rewanżowy mecz barażowy o awans na mundial.
6: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby być w jednym i w drugim polu karnym, spokojnym, również z zimną krwią, ale agresywnym.
5: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka kadry. Mecz o 18:00. Rusza druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się mecze Atletico Madryt z Manchesterem United czy Galatasaray z FC Barceloną.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Popołudnie przynosi nam nieśmiałe przejaśnienia, ale na termometrach wciąż niewiele, bo tylko od 9 do maksymalnie 13 stopni na termometrach na Podkarpaciu i na Sądecczyźnie. Ciśnienie mamy dziś wysokie, jakość powietrza dobrą w Krośni i umiarkowaną w Nowym Sączu, a biometr neutralny. Wieczór będzie dość pogodny, ale w nocy spodziewamy się wzrostu zachmurzenia oraz gęstych mgieł nad ranem, a termometry pokażą na nizinach od 1 do 3 stopni na plusie, zaś w dolinach nawet minus 3. Jutro z kolei deszczowo.
7: Pięć minut po 15:00, dzień dobry, tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka, to my.
8: Zajmiemy się dziś tematem, który porusza całą Polskę, który porusza nas do głębi wszystkich.
7: I nie jest to detektyw Rutkowski.
8: Chodzi o kaszel. RMF Max.
7: tym za chwilę. Tymczasem z Sombrem zaczynamy godzinę 15. Gdziekolwiek jesteście, bawcie się dobrze i bądźcie z nami do 18 w kanale nadawczym.

0: Bebe Rexha i Faithless, potężny głos, potężny beat, to było New Religion.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i kochani, my tutaj nie będziemy czarować. Być może nasze głosy brzmią dziś trochę inaczej, bo my też padliśmy ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Jedziesz tramwajem, słyszysz... Idziesz po prostu ulicą i słyszysz... To się cały czas dzieje, to nie ominęło także naszej redakcji i po prostu postanowiliśmy w związku z tą jesienną atmosferą stworzyć dzisiaj Muzeum Echu Echu.
0: Muzeum Echu Echu to miejsce, w którym eksponaty są niezwykłe. Eksponaty oczywiście pochodzą od prawdziwych ludzi, a nie, nie wiem, wygenerowanych w sztucznej inteligencji
2: jak w reklamie
0: postaci. No właśnie.
2: W ogóle nie, nie o to chodzi.
0: Nie.
2: Wasze prawdziwe, takie strzewi Echu Echu. Albo jakieś chlipnięcie być może. To, co wam towarzyszy być może teraz, tak jak nam, w zupełnej rzeczywistości, albo coś, co dzisiaj usłyszeliście. Takie jesienne Muzeum Echu Echu zbieramy głosówkami. O, takie właśnie. Na Messengerze RMF Max będziemy oczywiście eksponaty oceniać.
0: Messenger RMF Max. Czekamy.
1: RMF Max.
2: No i przy okazji gramy taką perełkę, że ja zrobiłam takie o! Zanim zrobiłam Echu Echu oczywiście. To było i to Kim Buddy.

0: Oscar Sims i Bez końca w RMF Max. Jest 15:22, a my zapraszamy was, drodzy państwo, do niezwykłego miejsca, które nazwaliśmy sobie Muzeum Echu Echu. I to jest takie miejsce, w którym wielu Polaków dzisiaj przebywa, choć pewnie wolałoby być zupełnie gdzieś indziej.
1: Tak, mamy już kilka pierwszych Echu Echu, które nam się pojawiły. Uwaga. Co myślimy?
0: Ja myślę, że to jest szczery kaszel polskiego chłopa.
1: Tak bym też powiedziała, taki klasyczny nawet.
0: To jest po prostu takie kaszelnięcie, oczywiście niezdrowe, ale jednocześnie zdrowe.
1: Jak ten Chopin w tle trochę, tak.
0: Dokładnie.
1: Tutaj troszkę przerost formy nad treścią, mam wrażenie.
0: Ja mam wrażenie, że ten kaszel za bardzo próbuje, za bardzo się stara.
1: Tak. Że coś bardziej naturalnego jednak byśmy poszukiwali tutaj, ale no jest to jakby eksponat, więc uznajemy.
2: Afiu.
1: Tutaj tak jednocześnie elegancko, ale też odstraszając demony.
0: To jest taki royal kaszel.
1: Royal kaszel. To jest totalnie royal kaszel. Jak macie jeszcze jakieś propozycje kaszlu, które powinny się znaleźć w Muzeum Echu Echu, to zapraszamy na głosówki. Czekamy na Messengerze RMF Max.
3: RMF Max. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
11: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jakie to jest dobre.
14: O, co chrupiesz?
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
13: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: I imagine about summer.

0: All of my love klimatycznie w RMF Max, a u nas kupa śmiechu, bo was zabraliśmy do Muzeum Echu.
1: Jak się pięknie zrymowało jeszcze przy okazji. No to prawda, Muzeum Echu jeszcze jest dla was dzisiaj otwarte, ale uwaga, bo niebawem zamykamy i mamy nadzieję, że nic wam się złego nie stanie. Uwaga, kolejne eksponaty prezentuję.
0: Na końcu to dodało takiej szczerości temu kaszlowi, moim zdaniem.
1: Też mam takie wrażenie. No to jeszcze jeden mamy eksponacik.
2: Za 200 metrów kieruj się w prawo.
0: Najgorsze to, że on raczej nie skręcił w prawo, bo nie słyszał tego.
1: Nie mógł.
0: nie było szans.
1: Nie mógł tego usłyszeć, ale mam wrażenie, że akurat Sebastiana chyba słyszałam dzisiaj w tramwaju. Może się gdzieś spotkaliśmy, bo to dokładnie tak brzmiało.
3: RMF Max.

0: Dzisiejsze losowanie w złotej kumulacji, drodzy państwo, sponsoruje liczba 13.
1: Niby pechowa, a jednak nie.
0: Jest 13 i wcale nie pechowy u nas, tylko szczęśliwy. A w sejfach maksymalna główna nagroda to 1 113 000 złotych, a minimum w sejfach to 13 tysięcy złotych.
1: Tak, jakbyście sobie nie mogli tego 1 113 000 wyobrazić, podobnie jak my, no to 13 kafli za samo wybranie sejfu, to już jest coś, co można złapać rozumem, więc wysyłaj teraz hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92. Max.
2: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: 6 FM. Still hold me better
1: at night. Popołudnie przynosi nam nieśmiałe przejaśnienia, ale na termometrach wciąż niewiele, bo tylko od 9 do maksymalnie 13 stopni na termometrach na Podkarpaciu i na Sądecczyźnie. Ciśnienie mamy dziś wysokie, jakość powietrza dobrą w Krośni i umiarkowaną w Nowym Sączu, a biometr neutralny. Wieczór będzie dość pogodny, ale w nocy spodziewamy się wzrostu zachmurzenia oraz gęstych mgieł nad ranem, a termometry pokażą na nizinach od 1 do 3 stopni na plusie, zaś w dolinach nawet minus 3. Jutro z kolei deszczowo.

0: Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max. Dobrze się przez miasto jedzie w takim towarzystwie. Za chwilę jeszcze będziecie mogli się dowiedzieć czegoś ważnego.
1: Tak, rozkład jazdy jest oczywiście znany i jest to flash informacyjny oraz prognoza pogody w RMF Max o godzinie 16.
0: Dziwne, nie rymuje się.
1: A skąd pomysł, żeby miało się rymować?
0: A nie wiem, już tak jakoś mi się skojarzyło. 16 za chwilę, zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Koniec z miłym czatem GPT podobno. Przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć.
5: Ja czekam, aż czat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać nie, o nic mi nie chodzi.
6: No, przyjęliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel, bo się to robi.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz

0: prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Na zegarach 16, a w RMF Max szybki flash z Krosna i Nowego Sącza. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Przeciętny Polak śpi 7 godzin i 4 minuty w dni robocze oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne, wynika z najnowszego badania CBOS-u. W porównaniu z rokiem 1996 czas snu skrócił się odpowiednio o 12,7 minut. Problemy z zasypianiem lub wczesnym budzeniem ma ponad 60% respondentów. Prawie tyle samo dorosłych opóźnia pójście spać na rzecz filmów, internetu czy gier. Na częstą bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejsze ceny deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Poznaliśmy laureatów drugiej edycji plebiscytu Diamenty Małopolski, organizowanego przez województwo małopolskie w ramach projektu Eko Małopolska we współpracy z RMF Max. Tytuł zdobyły pracownie renowacji mebli Alternowum, zagrody edukacyjne Rancho Artemidy oraz marka MM Koronki Monika Madej. Zwycięzcy otrzymają statuetki, granty po 10 tysięcy złotych oraz kampanię promocyjną na antenie RMF Max Kraków. Gratulujemy. Zmieniamy temat. Podsumowanie pierwszego miesiąca działalności gminnej komunikacji w Podegrodziu to doskonały moment na ocenę zapotrzebowania na ekologiczny transport w regionie. Ile zatem osób skorzystało dotąd z elektrycznych autobusów?
2: Mamy analizę w każdym autobusie i na bazie tego operator za wrzesień przedstawił nam, że 17 tysięcy osób skorzystało z usług właśnie tego transportu. W kwestii przesiadek to zmieni się tylko tyle, że jak jest większe obłożenie od Przyszowej, to zastanawiamy się, czy nie uruchomić bezpośredniej linii do Nowego Sącza. Dalej z tych mniejszych miejscowości będziemy robić te przesiadki. Wolimy zachować tą większą częstotliwość przejazdów tych autobusów.
1: Mówi wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala. Przejdźmy dalej. W Zagórzu odbyło się otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. To jedna z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji infrastrukturalnych w regionie w ostatnich latach. Wartość całego zadania wyniosła ponad 23 miliony złotych.
3: Jednym z najważniejszych i najbardziej odczuwalnych efektów przeprowadzonej modernizacji jest znaczne zwiększenie przepustowości zakładu z dotychczasowych około 1300 metrów sześciennych do 1600 metrów sześciennych ścieków na dobę. Dzięki temu lokalny system kanalizacyjny zyskał znacznie wyższą niezawodność, a gmina zabezpieczyła możliwość przyłączenia kolejnych gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, otwierając drogę do dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
1: Tyle Łukasz Zakrzewski. Na koniec zachęcamy do sprawdzenia aktualnego zapotrzebowania na krew na stronach lokalnych punktów RCKiK, ponieważ z oddawaniem krwi czasami lepiej poczekać.
4: Nigdy nie ma nadmiarów. Jeśli mamy jakieś określonej grupy wysokie stany, to staramy się pisać, komunikować poprzez te krople. Jak są pełne, to znaczy, że zachęcamy do wstrzymania się chwilowego oddania krwi, dlatego że ta krew jest najbardziej bezpieczna w naczyniach dawcy, bo nie ma okresu przeterminowania.
1: Mówiła dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa Zawilińska.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ta najbardziej szara część dnia już za nami i do wieczora będzie się już tylko rozpogadzać, choć w drugiej połowie nocy chmury znów do nas wrócą, a nad ranem pojawią się też gęste mgły. Na razie termometry na Podkarpaciu i Sądecczyźnie pokazują nam od 9 do 13 stopni, jednak nocą możliwe są przymrozki do nawet 3 kresek poniżej zera. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą w Krośnie i umiarkowaną w Nowym Sączu, a biometr neutralny. Środa upłynie nam już pod znakiem całkowitego zachmurzenia, deszczu i porywistego wiatru.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Hity na maksa. No i patrz, Michałku, jak ten wtorek leci, już prawie 4 minuty po 16.
7: O matko, to tak leci, że zaraz piątek będzie.
6: Zaraz będzie. Zobaczycie, normalnie zaraz będzie.
7: 16.03, Michał Siwek.
6: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a za chwilę wjeżdżamy z zawodówką.
7: Woohoo!
6: Wiemy, że to lubicie. RMF Max. Także bądźcie blisko, a teraz już Neptunika.

0: Nie wiem, kto z nich gra na tych smyczkach, czy L.A. Aux, czy Lawinia, ale bardzo ładnie to wyszło. Reasons za nami w RMF Max. Aha, teraz myśli.
1: No właśnie, teraz się zacząłem zastanawiać, kto gra na tych smyczkach i będę wracał do domu i będę cały czas tym myślał. No i nie wiem.
0: Na pracy się skup teraz. Na pracy się skup, Michał Siwek, bo to jest zabawa. Zawodówka,
1: tak jest, wraca zawodówka. No więc do konkretów. Pytamy, za co kochacie swoją robotę i absolutnie nie możecie, odpowiadając na to pytanie, napisać nam, co to za robota.
0: Bo my będziemy to zgadywać. RMF Max. Taka jest procedura zawodówki zawsze i dobrze o tym wiecie, więc można się teraz zgłaszać. Messenger, RMF Max, dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, a my z Michałem spróbujemy zgadnąć, co to za zawód.
1: Bo w każdej pracy można jakiś pozytyw znaleźć. Wygrzebcie go, napiszcie do nas na Messenger RMF Max i zaraz zapraszamy do zabawy.

0: Paraisol Lost Frequencies w RMF Max. W drodze z pracy brzmi już jak takie mikrowakacje i bardzo fajnie, o to chodzi.
1: Słuchajcie, a tymczasem polski elektryk jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Co się stało?
1: I tam się naparza z Erlingiem Haalandem.
0: Poczekaj. Polski elektryk?
1: Tak.
0: Z tym Erlingiem Haalandem.
1: I tego w swoim bingo na październik 2026 nie miałem, ale to się dzieje.
0: Aha.
1: I chodzi o to, że polski elektryk opatentował sobie nazwę Haaland.
0: Dlaczego Haaland?
1: Bo to jest połączenie według niego słów hala i land.
0: A, czyli tak jak jakiś Elekpol na przykład.
1: Tak, ale zupełnym przypadkiem opatentował tą nazwę na sprzedaż sprzętu piłkarskiego. I pan Haaland twierdzi, że to nie jest przypadek. Pan Haaland mówi, przypadek? Nie sądzę. No i cóż, no słuchajcie, polski elektryk, no to musi być napięcie.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Kultowy Bonneville, zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona. Nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Jakie to jest dobre.
16: O, co chrupiesz?
17: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
16: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
17: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda. I po reklamie.

0: To od Tobiego Romeo, fly high, leć wysoko, więc my też lecimy z naszą zabawą. Zawodówka, a w niej z nami dzisiaj Mariola. Siemano Mariola, w jakim nastroju dzisiaj łączysz się z RMF Max? Mariolka, poczekaj, bo tutaj musimy ściszyć lekko podkład, bo cię w ogóle nie słychać.
1: Już powinno być lepiej. Jak tam Mariola u ciebie?
2: W porządku.
1: O, super, teraz elegant. Cię słyszymy bardzo dobrze. Słuchaj, ty nam napisałaś w zabawie zawodówka, że lubisz swoją pracę za to, że przychodzą do ciebie ludzie i zostawiają u ciebie pieniądze.
0: Wow.
1: Wow.
2: Tak.
0: Ale to sobie wymyśliłaś.
1: Dobrze, no.
0: Ale oni coś robią jeszcze? Jakby. Nie, to czekaj.
1: Po prostu
0: to
1: przychodzą dopiero... i dają pieniądze. Czego nie rozumiesz?
0: Odpalimy nasz czas 45 sekund, to dopiero wtedy. Bo właśnie 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby ustalić, co to za robota, którą wykonuje Mariola. A was, drodzy słuchacze RMF Max, zapraszamy również do zabawy. Messenger RMF Max. Odpalajcie, piszcie, zadawajcie dodatkowe pytania i zgadujcie razem z nami. I mam nadzieję, że nam te 45 sekund wystarczy. Mariola, gotowa?
2: Tak.
1: No to dobra, bo my już odpalamy zegar. Uwaga, czas, start. Mariola, czy ty pracujesz sama, czy w jakiejś firmie?
2: Sama.
1: Okej, okay, no tak, u ciebie zostawiają pieniądze.
0: Już przyszło od razu stylistka paznokci.
2: Nie.
0: A czy pracujesz rzeczywiście w takim gabinecie, powiedzmy, podobnym jak stylistka paznokci? To jest takie miejsce, do którego ludzie do ciebie przychodzą?
2: Przychodzą, ale to nie jest gabinet.
1: Nie jest gabinet? Okej, okay. A może w kantorze pracujesz, jak te pieniądze zostawiają?
2: Nie.
0: Okej, okay, przychodzą do ciebie, ale masz swoje biuro?
2: Nie, ale mam lokal.
0: Masz lokal. I jesteś tym człowiekiem, który przychodzi sam na sam wtedy?
2: Nie.
1: Może jesteś tatuatorką?
2: Czasami przychodzą w większych grupach ci ludzie, więc...
1: Pracownik banku?
2: Nie.
0: O Boże, ale to szybko minęło dzisiaj.
1: No, czas nam leci bardzo szybko, to prawda. Mariola, no to teraz tak naprawdę pozostaje tylko pytanie...
0: To na pewno było 45 sekund, Borycka. Było... Dobry stoper włączyłaś?
1: Dobre, to było 45 sekund. No. Trudne się wylosowało. Mariola, możesz nam teraz powiedzieć, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
2: Mam swój sklep.
0: Masz swój sklep. I co sprzedajesz w nim?
2: Rzeczy spożywcze.
0: Czyli to jest normalny, po prostu taki... Ale to jest taki mały osiedlowy spożywczaczek, tak?
2: Tak, tak.
0: Ale super, mega. Uwielbiam, najbardziej takie lubię. Mariola, gdybym był twoim sąsiadem, to bym na pewno do siebie chodził kupować wędlinę.
1: A twarożek świeży masz?
2: Ja wyjaśniła. Proszę?
1: Twarożek świeży masz?
2: Mam.
1: No musi być twarożek, bo twarożek bez twarożku... Bez twarożku nie ma życia, wiadomo. Mariola, no to w takim razie przyjemnego popołudnia ci życzymy. Dzięki za udział w zabawie zawodówka i do usłyszenia w RMF Max. Możesz tam puścić klientom.
0: Dzisiaj nie popisaliśmy się.

0: Sexy Magic w RMF Max. A my tutaj mamy takiego pacjenta, Justynko.
1: Jest. Pacjentem
0: naszym słuchacza RMF Max. I stwierdza się niedobór szczęścia.
1: Niedobór szczęścia, no jesień jest, wiadomo. To noga się może powinąć, niedobory słońca, niedobory szczęścia. Ale złota kumulacja w RMF Max daje teraz ostatnią dawkę mocnego szczęścia, bo jest runda
0: tylko
1: bonusowa.
0: Tylko na receptę u nas. Dodatkowa dawka szczęścia. I na czym ona polega? My już tłumaczymy. Słuchajcie, jako że jest 13, to nagroda główna. 1 113 000, czyli znacznie większa niż zazwyczaj. Minimum w sejfach 13 000 złotych.
1: 13 000 złotych, jak do ciebie zadzwonią dzisiaj i odbierzesz telefon i po prostu powiesz, ja poproszę ten sejf. I tam jest minimum 13 000. Wow.
0: I to być może już wszystko wiecie, bo już mówiliśmy o tym godzinkę temu.
1: Tak.
0: Ale teraz, jeżeli wejdziesz do gry, teraz, to mnożymy twój SMS razy 513, runda bonusowa.
1: Tak jest. I nie musicie tego odczytywać z żadnej recepty. My to mówimy po prostu na głos i teraz normalnie trzeba w telefonie wpisać. Żaden lekarz tego nie będzie odczytywał. Hasło Max i wysłacie SMS-em pod 7467 za 4,92 albo zgłosić się przez rmfmax.pl.
0: Dodatkowa dawka szczęścia, że tak powiem, dożylnie. Razy 513 mnożymy każdy SMS. Wysyłacie Max pod 7467 za 4,92 z VAT.
1: Ponad 1 000 000 dzisiaj do zgarnięcia, a w sejfach minimum 13 000.
2: Max. Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Shh.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
14: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
15: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
16: Hey, I'm Ed Sheeran.
17: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Krosno 97 i 6 FM.
20: A najbardziej szara część dnia już za nami. Do wieczora będzie się już tylko rozpogadzać, choć w drugiej połowie nocy chmury znów do nas wrócą, a nad ranem pojawią się też gęste mgły. Na razie termometry na Podkarpaciu i Sądecczyźnie pokazują nam od 9 do 13 stopni, jednak nocą możliwe są przymrozki do nawet 3 kresek poniżej zera. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą w Krośnie i umiarkowaną w Nowym Sączu, a biometr neutralny. Środa upłynie nam już pod znakiem całkowitego zachmurzenia, deszczu i porywistego wiatru.

0: A wy wiecie jak pamper up? Mam nadzieję, że tak. Za 5 minut będzie godzina 17. O, proszę, kto tutaj przyszedł do studia.
1: Pani Ola. Dzień dobry pani Olu.
0: Dzień dobry pani Olu. To powiedz takie dzień dobry, żeby nam uwierzyli.
2: Dzień dobry.
0: Słychać było, prawda?
1: Pani Ola naprawdę istnieje i pani Ola właśnie nam mówi, ile jest pieniędzy do wygrania w żółtej kumulacji, jakie rundy bonusowe możemy wam zaproponować. To właśnie pani Ola nam te wszystkie informacje przynosi i
0: to
1: za
0: nie
1: chwilę,
0: jest
1: słuchajcie,
0: z palca.
1: Jest szansa i w żółtej kumulacji nawet 1 113 000.
0: Tak jest, no to może szybko jeszcze powiemy, pani Ola będzie z nas dumna wtedy, że powiedzieliśmy, że można wysyłać jeszcze SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl i tę kasę można zgarnąć wtedy. To jest
1: już
0: takie proste.
1: Już po 17:00 będzie dzwonione do kogoś z was.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź! No,
7: trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
4: Za mniej!
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: millennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Mamy 17, a w RMF Max czas na Sądecko-Krośnieński, flash w pigułce. Marek Makuła, zapraszam. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobranie krwi u sześciolatków, by sprawdzić poziom ich cholesterolu. To badanie, czyli lipidogram, od ponad roku jest w bilansie zdrowia tej grupy dzieci. U co dziesiątego sześciolatka w Polsce poziom cholesterolu jest powyżej normy.
2: To wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by zbadać też rodziców, bo to może być problem przekazany genetycznie, jako hipercholesterolemia rodzinna. Lekarze zapewniają, że gdy wykryją zbyt wysoki poziom cholesterolu u dziecka i jego rodziców, zapewnione jest leczenie. Dziecko może trafić pod opiekę jednego z 18 specjalistycznych ośrodków, by zapobiec problemom, które mogą się pojawić wraz z wysokim cholesterolem w przyszłości.
1: Tyle, Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Policja interweniowała w szkole podstawowej na osiedlu Słocina w Rzeszowie po zgłoszeniu nauczyciela o groźbach kierowanych przez uczennicę wobec kolegi. Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli przy dziewczynce zamknięty scyzoryk, jednak nie doszło do ataku i nikt nie odniósł obrażeń. Na miejsce wezwano rodziców, którzy odebrali dziecko ze szkoły. Przejdźmy dalej. Dziś obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego, święto osób, które każdego dnia niosą pomoc innym. Z tej okazji mamy również dobre informacje dotyczące wyposażenia sądeckiego pogotowia. Jeszcze w tym roku do ratowników medycznych z Nowego Sącza trafi nowoczesny sprzęt. O szczegółach mówi Andrzej Bodziony, dyrektor sądeckiego pogotowia ratunkowego.
3: Jeśli chodzi o zakupy inwestycyjne, to w tym roku będziemy mieli jeszcze dwa nowe ambulanse. Najwyższy standard, jaki dzisiaj jest dostępny na rynku. Jeden z tych ambulansów na pewno trafi do podstacji głównej sądeckiego pogotowia, a mianowicie do Nowego Sącza, a kwestia przekazania drugiego ambulansu na obecnym etapie trwają analizy, aby trafił do miejsca, gdzie rzeczywiście będzie najbardziej potrzebny.
1: Przypomnijmy, że w tym roku jeden nowy ambulans trafił już do podstacji w Łososinie Dolnej. Zmieniamy temat. W najbliższy weekend między 16 a 18 października w Piwnicznej Zdroju odbędzie się ogólnopolski zlot podróżników połączony z jubileuszem 18-lecia Klubu Podróżników Śródziemie oraz akcją ekologiczną Czyste Góry, Czyste Szlaki. Trzydniowe wydarzenie skierowane do miłośników turystyki i gór ma nawiązywać do atmosfery dawnych rajdów, oferując wspólne wędrówki, prelekcje i integrację w Beskidzie Sądeckim. Czas na świeżym powietrzu można też miło spędzić w Ustrzykach Dolnych. Jesienna gra terenowa przygotowana przez tamtejsze Centrum Kultury Fanto to ciekawy sposób na odkrywanie bieszczadzkich sekretów i historii podkarpackiego przemysłu naftowego. Do zabawy potrzebna jest specjalna mapa, która wkrótce doczeka się też w wersji cyfrowej.
4: Ale to tak analogowo, czy też można tak jakby cyfrowo też?
5: Póki co musicie Państwo skorzystać z wersji analogowej, ale oczywiście taka cyfrowa mapa też niedługo się pojawi.
1: Mówił Krzysztof Mędzios z Centrum Kultury Fanto w Ustrzykach Dolnych w rozmowie z naszym reporterem Łukaszem Zakrzewskim. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce, a ja zapraszam już na aktualną prognozę pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Noc w wtorku na środę zacznie się małym zachmurzeniem, ale nad ranem niebo zasnują chmury, a temperatura wyniesie od 1 do 3 stopni. Bliżej gór spodziewajcie się jednak znacznie niższych wartości, nawet do 3 stopni poniżej zera. Jutro już przez cały dzień spodziewamy się całkowitego zachmurzenia i deszczu, a temperatury będą podobne do dzisiejszych. Niemniej silny wiatr, który w porywach może osiągnąć nawet do 65 km na godzinę, sprawi, że będzie wydawało nam się, iż jest zimniej. Do końca tygodnia utrzyma się pogoda w kratkę. Będzie trochę deszczowo i trochę słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: 4 minuty po 17, to teraz pora, żeby sprawdzić. Portfel jest, klucze są, tylko telefon jeszcze czy jest, bo to jest bardzo ważne o tej porze.
4: 7467, hasło Max, wysyłacie za 4,92 z VAT i wchodzicie w złotej kumulacji do gry o nawet 1 113 000 dzisiaj.
3: To jest ostatnia szansa, bo za chwilę dzwonimy.
2: Max.
4: Ile zostało? 4 minuty w tym momencie nam zostały do losowania.
3: Dobra. Ola, Filipek i Olek Sikora za chwilę będą dzwonić, więc to jest ostatni moment. Zgłoście się i czekajcie na telefon w złotej kumulacji.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 13 dzień października. Niektórzy całe życie tej trzynastki unikają, a inni uznają ją za szczęśliwą, bo być może to będzie dla kogoś najszczęśliwszy dzień życia. Dzwonimy, to jest finał złotej kumulacji.
2: Wy doskonale wiecie, że u nas zawsze ta trzynastka szczęście przynosi. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Ola, Filipek, Oleksik Korat. Dzwonimy w sprawie sejfów.
3: Słucham.
2: Jak masz na imię?
3: Danuta.
2: Dzień dobry, Danusiu.
1: Dzień dobry.
2: Mamy do ciebie gorącą prośbę, gdybyś mogła wybrać sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: O, jestem zaszokowana.
2: My bardziej. Który sejf? Od 1 do 30.
3: Siódemkę.
2: No to siódemka jest już twoja.
1: Danusiu, kochana, musimy cię uświadomić, że to, co się dzieje, dzieje się naprawdę. Że za chwilę odczarujemy 13 dzień października i prawdopodobnie od dziś 13 będzie twoją najszczęśliwszą liczbą.
2: Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Czy ty wiesz, że wybierając sejf numer 7 już stałaś się bogatsza o co najmniej 13 tysięcy złotych?
1: Wielkie brawa!
3: O! No pięknie,
2: co najmniej
3: pięknie.
2: Tyle masz już w kieszeni, ale możesz zaryzykować, tutaj możesz z nami ponegocjować, zawsze może być więcej. I teraz pytanie, czy ty do tej swojej siódemki jesteś przywiązana, czy może chciałabyś nam ją sprzedać za jakąś kwotę? Na przykład za 17 tysięcy.
3: No, chciałabym ją sprzedać, tak.
1: Czy 17 tysięcy to jest kwota, która cię satysfakcjonuje?
2: Bo w siódemce może być nawet 1 113 000.
1: Jesteś już 4 tysiące na plusie.
3: Jeszcze coś by się dało dołożyć, chociaż parę groszy.
1: Poczekaj, tak myślę, czy my możemy coś zrobić.
3: No bardzo, to znaczy, wiesz, proszę, byłabym wdzięczna.
1: Danusiu, dobrze.
2: Rzadko operujemy takimi kwotami, ja może od razu zaznaczę.
1: Tak? No dobrze, biorę to na barki. I na barki Oli i wszystkich tych, którzy są w studiu.
2: No śmiało.
1: 18 tysięcy złotych, ale od razu, Danusiu, zaznaczam, my naprawdę więcej nie mamy. 18 tysięcy złotych za sejf numer 7.
3: No to bardzo będę wdzięczna Państwu i w takim razie biorę te 18 tysięcy.
2: Nawet jeśli w Twoim sejfie, bo wiesz, że jest taka szansa, jest 1 113 000?
3: No to jest gra, różnie można trafić, czasami można wygrać więcej, czasami mniej, ale po prostu na razie wezmę tą gotówkę, którą mi Państwo oferujecie. Będę bardzo wdzięczna.
2: Więcej nie mamy. Czy to jest Twoja ostateczna decyzja? 18 tysięcy.
3: Tak, moja ostateczna decyzja.
2: Danusiu, wygrałaś w takim razie 18 tysięcy złotych!
3: Pięknie!
1: Fajny wtorek, co?
3: Cieszę się ogromnie.
2: Powiedz nam jeszcze, gdzie bardziej te pieniądze wędrują? Jaka część Polski? Skąd jesteś?
3: A to jest to są Liskowice. Teraz niedaleko Wrocławia.
2: No to pozdrawiamy całe okolice i wszystkich, którzy nas słuchają z tamtych stron. Danusiu, no to co, chyba szczęśliwa ta trzynastka w kalendarzu dla ciebie dzisiaj?
3: No bardzo szczęśliwa, bardzo. Nawet sobie nie wyobrażam, że to jest w ogóle jakaś prawda, czy to, nie wiem, no po prostu nie wiem, bo się
1: to
3: tego nawet
1: prawda.
3: Aż
1: to
3: nie spodziewałam.
1: To jest prawda, a nie fikcja. Danusiu, świętuj w takim razie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię poznać i wręczyć taką piękną kasę. Dobrego wieczoru.
2: Zostań z nami na linii, bo za chwilę przekażemy ci wszystkie informacje co do tego, jak te pieniądze do ciebie trafią, a my, no, przypominamy, że jutro środa i rozkręcamy się w tym tygodniu złotej kumulacji.
1: Co to oznacza? Że minimum w sejfach rośnie do kwoty 21 tysięcy. Wielkie brawka, poprosimy tutaj o aplauz.
2: Ale zaznaczmy tyle. Ktoś z was jutro będzie miał co najmniej po wyborze sejfów w finale, co najmniej 21 tysięcy.
1: A nagroda główna to 1 000 000 złotych. I tu pojawia się pytanie, jak zagrać. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: No i proszę bardzo. No i proszę. Danuta, bardzo twarda zawodniczka, wzięła pewną...
5: Ja się obawiam, Justynko, że ciebie w ogóle nie słychać. Ty bardzo chciałabyś, żeby ludzie cię słyszeli, ale oni się nie słyszą, więc ja powiem. Bo Danuta wzięła pewną kasę, wiedziała od początku, czego chce i bardzo dobrze. Tak trzeba grać. Twardym trzeba być, nie miętkim.
4: Tak jest, ale my już wiemy, że jutro może być jeszcze lepiej.
0: Max.
5: Minimum 21 tysięcy w sejwach, to już padło. Ola i Olek, dziękujemy za tą informację, bo ona jest wyjątkowo ważna. Jak wejść do gry?
2: Max, wysyłaj teraz SMS-em na 7467 za 4,92 albo zgłoś się przez rmfmax.pl. Tam są wszystkie szczegóły, na spokojnie. Trzeba próbować, no.

0: Jeśli szukacie o tej porze roku słońca, znajdziecie je w tytule tej piosenki. Sunflower, za nami w RMF Max. Tego słońca wiele więcej w wielu innych miejscach, co prawda nie ma, ale mamy coś prawie tak samo dobrego jak słońce.
1: Nawet powiedziałabym, że trochę to słońce jednak przenosi się w bitach. Aloner z numerem Back to Yours to jest nasza nowość.
0: To echu, taka... echu powróciło. O, o, Justynka sobie wyłączyła mikrofon, musi sobie porobić echu, echu, a ja wam opowiem o tym chaosowym bicie, który cudownie pulsuje w głośniku i w serduchu, kiedy słucha się tego numeru Back to Yours. Dużo pozytywnej energii, dużo chaosowego bitu, które już za chwilę usłyszycie.
1: No to co, lecimy. Jak już wszystko powiedziałeś, nie ma na co czekać.
0: Jeszcze jakieś echu, echu chciałabyś dodać?
2: Jest nowość RMF Max.
1: Echu, echu.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajebisty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, Kraków rządzi, hej!

0: Tim Impala i Jenny w drodze z pracy. To jest czysta przyjemność o tej porze. Za 23 minuty będzie już godzina 18, a na wieczór plany ma Michał Siwek, proszę bardzo.
1: Tak jest, Liga Mistrzów wraca, dużo ważnych pojedynków, oczywiście poza tym, w którym godność United toczy nierówną walkę z FC Kassel u wielu Polaków. Jest też Manchester City kontra PSG, oprócz tego LASK z Liverpoolem, no i chyba dzisiaj Galatasaray gra z Barceloną o 21:00.
0: No to wiemy już, co robić wieczorem, a co się dzieje w pogodzie, to sprawdzamy za chwilę w najświeższej prognozie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: i w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
5: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Noc z wtorku na środę zacznie się małym zachmurzeniem, ale nad ranem niebo zasnują chmury, a temperatura wyniesie od 1 do 3 stopni. Bliżej gór spodziewajcie się jednak znacznie niższych wartości, nawet do 3 stopni poniżej zera. Jutro już przez cały dzień spodziewamy się całkowitego zachmurzenia i deszczu, a temperatury będą podobne do dzisiejszych. Niemniej silny wiatr, który w porywach może osiągnąć nawet do 65 km na godzinę, sprawi, że będzie wydawało nam się, iż jest zimniej. Do końca tygodnia utrzyma się pogoda w kratkę. Będzie trochę deszczowo i trochę słonecznie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mr. Know-it-all. Wszystkiego może nie wiem, ale wiem, że fani tenisa mają powód, żeby jutro wcześniej wstać. Magda Fręch gra z Igą Świątek w dużym turnieju w Wuhan o 5 rano.
1: 5 rano? To jest w czas. To jest w czas, ale jakbyście chcieli przy okazji mieć dobre towarzystwo, to RMF Max o 5 rano też można włączyć.
0: Oczywiście, że tak. Polecamy nasz poranek. A póki co polecamy też Grabę, który od 20 będzie odliczał najlepszą dychę najnowszego notowania Hobbenca, a już od 18 gra dla was najlepsze bęgery.
1: Dzięki za dziś, Justyna Borycka i Michał Siwek. Pa!
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Skoda.

0: ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
1: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją

0: Cześć FM.
1: W RMF Max pora szybko sprawdzić, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Prokuratura w Rzeszowie w trybie natychmiastowym zawiesiła w obowiązkach burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego, odsuwając go od zarządzania miastem i budżetem. Decyzja jest efektem postępowania wszczętego po zawiadomieniu radnego Grzegorza Nogaja do CBA i prokuratury. Radny zarzuca włodarzowi korupcję polityczną. Oferta pracy w miejskiej spółce miała być przedstawiona w zamianę za poparcie polityczne w Radzie Miasta.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W ostatnich dniach temat bezpieczeństwa w szkołach w Nowym Sączu był ważnym zagadnieniem dla władz miasta, policji, rodziców oraz uczniów. W reakcji na doniesienia o możliwych zagrożeniach przy placówkach oświatowych pojawiły się patrole Policji i Straży Miejskiej. Mundurowi będą też szkolić pedagogów.
2: Zaproponowaliśmy szkolenia dla dyrektorów oraz dla nauczycieli, jak się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Te szkolenia zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Mamy to już uzgodnione i cały czas będziemy kontrolowali oczywiście sądeckie szkoły, tak żeby zachować wysoki poziom czujności. Mamy poziom brawo, więc też musimy odpowiednio się do tego odnieść.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Przejdźmy dalej. Sytuacja z zapasami krwi na Podkarpaciu zaczyna się stabilizować po trudnym okresie letnich niedoborów, między innymi dzięki studentom powracającym po wakacjach do Rzeszowa i Krosna. Jak wyglądała dostępność krwi w minionych miesiącach?
3: Nie ukrywam, że całe wakacje odczuwamy, kiedy nie ma tej grupy. Natomiast teraz już jest październik, zaczął się rok nowy akademicki i niebawem, więc myślę, że ta sytuacja bardziej będzie stabilna. Natomiast przez całe wakacje nawet część studentów też przychodziła oddawać krew. Dzięki temu mogliśmy spokojnie zabezpieczyć każdy podmiot leczniczy w odpowiednią ilość poszczególnych składników krwi.
1: Mówiła dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Ewa Zawilińska. Z innych doniesień, pierwszy miesiąc funkcjonowania nowej gminnej komunikacji w Podegrodziu pokazał, że mieszkańcy chętnie korzystają z ekologicznych połączeń obsługiwanych przez 8 elektrycznych autobusów. Od października pasażerowie mogą już kupować bilety miesięczne, a zainteresowanie stale rośnie.
4: Mieszkańcy korzystają z lokalnych autobusów i myślę, że będzie coraz więcej osób z tego korzystało, dlatego że uruchamialiśmy tę komunikację od 1 września. Tak naprawdę to było rzutem na taśmę. Nie byliśmy sami do końca przekonani, czy uda się to rzeczywiście ruszyć od 1 września. Nie było też wcześniej możliwości wykupienia biletów miesięcznych, na co mieszkańcy zwracali uwagę i na co czekali, więc myślę, że teraz październik będzie takim miesiącem, który rzeczywiście pokaże, jaka jest skala zapotrzebowania na ten rodzaj komunikacji.
1: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Gmina Muszyna natomiast ogłosiła przetarg na remont oraz budowę ścieżek prowadzących do zamku w ramach projektu Razem przez polsko-słowackie trasy. Prace obejmą naprawę ponad 1,5 kilometra istniejących tras od strony ulicy Zazapcze, Jasnej i Nowej, a także odnowienie balustrad czy budowę nowego 200-metrowego łącznika. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 19 października.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Noc przyniesie początkowo małe zachmurzenie, ale nad ranem od zachodu niebo zacznie się mocno chmurzyć, a temperatura spadnie w okolice 1 do 3 stopni, choć lokalnie w dolinach mogą pojawić się już przymrozki do nawet 3 kresek poniżej zera. Środa upłynie już pod znakiem całkowitego zachmurzenia, deszczu i porywistego wiatru, który może osiągnąć w górach nawet 65 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 12 stopni na Podkarpaciu i od 11 do 14 na Sądecczyźnie. A końcówka tygodnia będzie już całkiem pogodna.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
6: No dobry wieczór, witajcie po 18 we wtorek. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Zaczynamy wieczór hitów i nowej muzyki. Wśród nowości na przykład w tej godzinie Malik Montana. Będzie jeszcze dzisiaj Roxy Węgiel. Świeży bit, jaki ma dla nas na jesień gromi. A nasze spotkanie rozpoczynamy od chłopaków z Berlina, ekipa Fastboy. Ich świeży bit, czyli Music Sounds.

Szampan otwiera się, oczywiście ten bezalkoholowy, wiadomo, dla Edwarda, który świętuje swoje imieniny, ale także dla Magdy na przykład. Jak mówiły nasze babcie, w Edwarda jesień twarda. No rzeczywiście, zrobiło się tak już twardo, jak człowiek patrzy przez okno i będzie każdego dnia coraz bardziej twardo, ale spoko, w ten weekend jeszcze nie zmieniamy czasu na zimowy, jeszcze mamy trochę czasu tego letniego. No to zanim przestawimy zegarki, posłuchamy, co nowego zrobiła Taylor Swift. Oto jej pacjent. Jaki pacjent? Nie angielski. Pacjent zero.

Ten numer zabrałbym na wieczorne ćwiczenia. Pozdro dla wszystkich, którzy w drodze na siłownię z RMF Max. Robin Schulz i jego Take It Slow. Może pobijecie rekord, albo się zbliżycie do rekordu w planku. Słyszeliście, że Donna Wild z Kanady to wytrzymała w planku 5 godzin, a ma 61 lat? Można. Co to jest ten plank? Mogą zapytać ci, którzy nigdy nie zrobili, nie próbowali. No to wiesz, no tak musisz zrobić sobie deskę, tak na podłodze. Troszkę na paluszkach, troszkę na łokciach. Spróbujcie 30 sekund, minutę spróbujcie, a kobieta przez 5 godzin, naprawdę. No to macie challenge na jesień.

Niedawno to był powrót na jedynkę listy Kobence, Tame Impala w numerze Luz, a teraz nasza być może przyszła jedynka. Mam dla was premierę tego tygodnia w RMF Max. Z czym kojarzy wam się Malik Montana? Może trochę z kontrowersyjnymi tekstami? No to na pewno. No przede wszystkim z rapsami. Ale uwaga, uwaga, w nowej produkcji Malik Montana brzmi trochę jakby urodził się na Jamajce, bo oczywiście jest tutaj dobra nawijka, ale klimat jest taki jakby reggae, na pewno bardzo plażowy. Huncho, Malik, Wiktor, no i w ogóle Crack House o tej jedynej mamuśce, mami.

0: Można pod kocykiem, można bez kocyka rozgrzać się przy takim bicie Ellie Oaks i Reasons. Można nawet w kuchni poruszać się i trochę poskakać, trochę potańczyć. Za chwilę Armin van Buuren, ten to zrobił kawałek Everlasting. Sprawdzimy też, co w pogodzie, bo słyszałem, czytałem też, że podobno idą jakieś chłody, że przymrozki podobno w drodze, oby jakieś, nie od razu wiecie, nie za duże. Jaka pogoda szykuje się na jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: I po reklamie.
13: Jestem Kuba.
14: Tu Martyna.
15: This is Lady Gaga.
16: Z tej strony Cleo.
17: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Krosno 97 i 6 FM.
20: Noc przyniesie początkowo małe zachmurzenie, ale nad ranem od zachodu niebo zacznie się mocno chmurzyć, a temperatura spadnie w okolice 1 do 3 stopni, choć lokalnie w dolinach mogą pojawić się już przymrozki do nawet 3 kresek poniżej zera. Środa upłynie już pod znakiem całkowitego zachmurzenia, deszczu i porywistego wiatru, który może osiągnąć w górach nawet 65 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 12 stopni na Podkarpaciu i od 11 do 14 na Sądecczyźnie. A końcówka tygodnia będzie już całkiem pogodna.

0: Piosenka na cztery w nowej wersji, kiedyś grupa Stasaila, Fall to the Floor, tutaj w remiksie Offenbach. Mówi się, że niektórych kawałków nie powinno się dotykać, remiksować, bo to wiadomo, profanacja i klasyki, ale to chyba wyszło doskonale. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Krosno, podpowiadam, co fajnego mamy w planach w najbliższym czasie. Od środy do piątku inny młodzieżowy festiwal teatralny w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Zamiast siedzieć w domu i scrollować TikToka, będziecie mogli podziwiać konkursowe spektakle w wykonaniu ekip z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla. Młodzież na scenie, emocje na widowni, a poziom dramy wyższy niż podczas ostatniej klasówki z matmy. Czwartek, Brzozowski Dom Kultury zaprasza na spektakl Być Kobietą. Start o 18:00. Sześć pań w dojrzałym wieku zamierza uczcić 60. urodziny koleżanki. Sobota. Komediowe szaleństwo ze spektaklem Dobrze się kłamie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Macie do wyboru 16:30 i 19:00. Kto mówi prawdę, kto ściemnia, a kto nie odpisuje na wasze wiadomości, przekonacie się na miejscu. No i trochę później 28 października w klubie K15 stand-up Michała Pałupskiego. Śmiech, żarty i zero tematów tabu.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się

0: opłaca.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
0: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na Flash. Sprawdźmy, co słychać na Podkarpaciu i Sądecczyźnie. Banki krwi na Podkarpaciu odzyskują bezpieczny poziom rezerw dzięki zaangażowaniu młodych ludzi odwiedzających centra krwiodawstwa. Okres urlopowy przynosi spadek liczby dawców, jednak krew potrzebna jest zawsze.
1: Krew potrzebna jest przez cały rok, my przez cały rok i promujemy, i zachęcamy. I mimo, że skończyły się wakacje, to jest to też okres zachorowań. Do nas ma przyjść osoba zdrowa, więc też w okresie, kiedy jest tak, już się robi chłodnie, jest dużo infekcji, to jest czas, kiedy nie każdy może przyjść do nas, więc też czasem są takie momenty, kiedy widzimy, że ten stan zapasów naszych troszkę obniża się.
0: Wyjaśniała naszemu reporterowi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Ewa Zawilińska.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Tymczasem gminna komunikacja w Podegrodziu, która zastępuje dotychczasowe kursy MPK Nowy Sącz, ma przed sobą ambitne plany rozwoju sieci. Samorząd chce rozszerzyć połączenia o sąsiednie gminy.
3: Cały czas jesteśmy w kontakcie z firmą, która wygrała przetarg, czyli naszym operatorem, jak również przede wszystkim z mieszkańcami. Wsłuchujemy się w ich uwagi i staramy się dostosować kursy tak, aby były one dla nich odpowiednie. Przygotowujemy się do podpisania porozumienia z gminą Łącko i z gminą Łukowicą co do rozszerzenia jakby zakresu świadczonych usług.
0: Mówi wójt gminy Podegrodzie, Małgorzata Gromala. Zarząd Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w Rzeszowie przyznał dofinansowanie aż 333 jednostkom ochotniczych straży pożarnych z Podkarpacia w ramach programu Bezpieczny Strażak. Środki na zakup nowego sprzętu i wyposażenia trafią m.in. do jednostek z Krosna i powiatu grośnieńskiego, a wysokość wsparcia waha się w przedziale od 6 do 15 tysięcy złotych na jednostkę. Beneficjenci mają czas na zrealizowanie zakupów i podpisanie protokołów odbioru do 16 listopada, natomiast rozliczenie dotacji musi nastąpić do 23 listopada. Zmieniamy temat. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Fanto w Ustrzykach Dolnych przygotowało wyjątkową grę terenową, która pozwala połączyć jesienne wycieczki z odkrywaniem historii regionu. Na uczestników czeka trasa pełna zagadek, tajemnic dawnej rafinerii oraz urokliwych bieszczadzkich zakątków. A naszym przewodnikiem będzie Fantałek.
4: Mamy taką swoją maskotkę, którą nazwaliśmy Fantałek. Fantałek oprowadza nas za pomocą takiej gry terenowej, nie tylko po terenie tutaj Bieszczadzkiego Centrum i tego wspaniałego placu, ale też po terenie Bieszczadów.
0: Mówił Krzysztof Mędzios z Centrum Kultury Fanto w Ustrzykach Dolnych. Tymczasem w Limanowej rozpoczął się remont zabytkowego dworu Marsów, który jest siedzibą Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. Prace obejmą odnowienie balkonu oraz frontowej elewacji, co ma poprawić stan techniczny i przywrócić bardziej estetyczny wygląd reprezentacyjnej części obiektu. I to by było na tyle w RMF Max. To był Flash w pigułce.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: Przed nami spokojna, ale zimna noc. Na Podkarpaciu i Sądecczyźnie temperatury wyniosą od 1 do 3 stopni na plusie, ale w kotlinach podgórskich może być znacznie zimniej, nawet do 3 stopni poniżej zera. Nad ranem od zachodu zacznie napływać chmura, ponadto mogą pojawić się gęste mgły. Środa nie przyniesie wielkiej zmiany pogody. Czeka nas duże i całkowite zachmurzenie, a także opady deszczu oraz silniejszy wiatr, który w górach osiągnie w porywach do 65 km na godzinę. Termometry pokażą od 10 do 14 stopni.
5: Dobry wieczór, Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby sobie przypomnieć o czymś takim jak garnitur, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Noszenia Garniturów. No to może ktoś się wskoczy tak wieczorowo, kiedyś faceci, to bardzo chętnie, prawda? Może trzeba do tego wrócić. Zalia zaśpiewa dla wszystkich w garniaku teraz, tylko kochaj mnie.

Nieźle to zremiksował Sylwa Bumpa i jego wersja On Tonight w RMF Max. Jest wiadomość, muzyczna wiadomość prawie z ostatniej chwili. Britney Spears bardzo długo to ukrywała. Nie chodzi o powiększenie rodziny, chodzi o kawałek, który nagrała z Justinem Timberlake'iem na jeden ze swoich albumów. Kiedyś przecież byli razem naprawdę, chodzili na randki i nagrali taką piosenkę, której nie dokończyli, bo się rozeszli i teraz mamy to usłyszeć ponownie. Jak się tylko pojawi, no to może wejdzie nawet do listy Hot Dance. Czekamy. Wyczekując, sprawdzamy kolejne nowości. Taneczne bity na wieczór w RMF Max. Nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.

Ty masz Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max, a za chwilę hit, który może wam przypomnieć, jak to kiedyś było. A może nawet dzieciństwo, bo okazuje się, że te trochę starsze hity to są nasze ulubione, dlatego że przypominają nam słodkie czasy dzieciństwa albo okresu dorastania. No to kto dorastał przy hitach, które wydawał Avicii, za chwilę jego klasyk Wake Me Up.

Maja, jego miłość w stereo, stereo love. A jak tam w ogóle we wtorek na robocie? Kto jeszcze z nami w pracy? Pozdrawiam. No wiadomo, że przecież jeszcze panie fryzjerki muszą popracować i do barbera jeszcze można wpaść na przykład. A niektórzy to jeszcze na budowie jeszcze remontują. No i jak tam we wtorek się pracowało? Lepiej? Wiadomo, że we wtorek może być lepiej, nawet najlepiej. Wyobraźcie sobie, wtorek bywa uznawany za jeden z najbardziej produktywnych dni tygodnia, bo niby poniedziałkowe zaległości są już niby ogarnięte, a weekend jeszcze nie rozprasza. Czyli dzisiaj jeszcze wieczorem jest dobry moment, żeby zrobić to, co odkładamy od tygodnia. Albo jutro będziemy mieć wolny wieczór i posłuchamy, jak śpiewa Oscar Sims.

0: Spence to Marlon Hofstadt w numerze I Like, więcej już od 20. Zdążycie jeszcze wyskoczyć na szybki spacer? Warto, okazuje się, że nawet 5 minut spaceru może poprawić humor. Nawet krótka aktywność fizyczna pomaga oderwać się od stresujących myśli. Proszę bardzo, nie ma za co. Muzyka też na pewno pomaga. Za chwilę nasza kolejna nowość Neptunica, What If. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na spacery.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Codziennie.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: I w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Krosno 97 i 6 FM.
10: Przed nami spokojna, ale zimna noc. Na Podkarpaciu i Sądecczyźnie temperatury wyniosą od 1 do 3 stopni na plusie, ale w kotlinach podgórskich może być znacznie zimniej, nawet do 3 stopni poniżej zera. Nad ranem od zachodu zacznie napływać chmura, ponadto mogą pojawić się gęste mgły. Środa nie przyniesie wielkiej zmiany pogody. Czeka nas duże i całkowite zachmurzenie, a także opady deszczu oraz silniejszy wiatr, który w górach osiągnie w porywach do 65 km na godzinę. Termometry pokażą od 10 do 14 stopni.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wszystko, czego chciałem, to Brązu i Kacperczyk. Wszystkiego, czego chciałem, to jeszcze na pewno nie zagrałem. Za kilka minut startujemy kolejne wydanie Listy Hopbands. Skoro Mrozu jest dzisiaj poza dziesiątką, no to kto się tam znajduje? Kto będzie na szczycie? Będą też ciekawe nowości. Wraca na przykład Roxy Węgiel i DJ Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max, Krosno. Najfajniejsze wydarzenia zaplanowane na najbliższe dni października. W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza od środy do piątku trwa inny młodzieżowy festiwal teatralny. Na scenie młodzieżowe ekipy z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla. Czwartek to propozycja dla tych, którzy lubią się pośmiać, ale i trochę popłakać ze wzruszenia. W Brzozowskim Domu Kultury o 18:00 spektakl Być Kobietą. Sześć pań w dojrzałym wieku, 60. urodziny jednej z nich i impreza, o której jeszcze długo będą mówić sąsiedzi. Sobota, dwa razy więcej śmiechu, komediowy hit Dobrze się kłamie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza do wyboru 16:30 i 19:00. Kto nie był, ten nie wie, jak bardzo można się zaplątać we własne wymówki przy jednym stole. A jeśli komuś jeszcze mało, to 28 października w klubie K15 stand-upowy one-man show Michała Pałupskiego. Szykujcie się na żarty ostrzejsze niż góralska brędza, bo Pałupski potrafi rozbawić nawet teściową.
2: Reklama.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Kultowy Bonneville, zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na Ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
8: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
17: Hi, this is Denzel.
18: Hey yo, this is Eminem.
19: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Krosno 97 i 6 FM.
0: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 20:00. No chyba dopiero, Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Startujemy pierwszą dziesiątkę Listy Hopbands, najważniejsze hity w Polsce, ciekawe nowości.

0: nowości, premiery głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają dzisiaj Lost Frequencies i Mary Frost w rajskim Paraiso.
1: RMF Max 10. Numer 10.

Właśnie, właśnie, gdybyście mieli zaprosić wujka na jeden dzień do Polski, na przykład takiego wujka z Chicago, no to gdzie? Góry, Mazury, Kaszuby, czy jednak nad morze? Francis Isobel, One Day in Poland. Kiedy w końcu w zestawieniu głosujcie na rmfmax.pl, za kilka chwil kolejna nowość. Jest już wśród najlepszych Miley Cyrus, a na 9 rozsiada się Eben, którego znamy z przeboju Heads, tym razem w nowości All of My Love. RMF Max. RMF Max. 9.

To nie jest taki łatwy tytuł dla prowadzącego, naprawdę. Bass, no to jest łatwe, ale Persuade, no to już trudniejsze. Pozdro dla tych, którzy słuchają RMF Max, zakuwając słówka z angielskiego. Miley Cyrus startuje na miejscu 8, to jest hicior, a nawet taki bardzo wiralowy. No, no proszę bardzo, znowu się pomylił. Pomylił, a nawet taki wiralowy hit, no wiecie, późno jest. Proszę bardzo, nie ma za co. Obiecuję, że to już się chyba nie powtórzy. Wracamy do nowości z poczekalni. Tym razem klubowe bity ze Szwajcarii Adriatic w nowości Palm of Your Hands w RMF Max.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Kocham muzykę house i dlatego to jest jedna z moich ulubionych nowych propozycji. Już nowość, już miejsce siódme, bo słuchać tu klubowy klasyk Etienne the Crazy i jego Am I Wrong. Jest także Etienne, ale są również Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, no i oczywiście klubowy mistrz Fred Again, Sexy Magic. To kawałek, do którego tańczy tak naprawdę już cały świat, tańczy także Polska. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Somber. Będą też kolejne nowości. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęty...

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowie.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
20: Hey, this is Imagine Dragons.
21: What's up, it's Sean Paul.
22: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Krosno 97,6 FM.

Niech jesień trwa bez końca, w szczególności piękna jesień. Roxy Węgiel, na razie w poczekalni listy Hobben. Co jak jesień, to także zmiana czasu, ale jeszcze nie w najbliższy weekend. W tym roku zmieniamy czas na zimowy w nocy z 24 na 25 października. To przed nami, chociaż rzeczywiście trochę szybciej niż zazwyczaj. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobben. Tutaj imprezowa Karol G z przyjaciółmi, jej Baby Wow.

Mega beat, mega nowość w RMF Max. Tiesto wraca przed chwilą w produkcji How to be Around. Dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych DJ-ów świata. Ale wiecie, on nie zaczynał od razu na największych scenach i festiwalach, tylko w małych klubach, u siebie w domu, w Holandii, grając początkowo nawet dla małego, prawie pustego parkietu dla kilku osób. Jakoś trzeba zacząć. Tobi Romeo zaczynał w sypialni, czyli początkowo to grał dla nikogo, a teraz gra dla nas. Proszę bardzo, już pierwsza trójka. Tobi Romeo i jego Fly High.

chce, czego ty chcesz, a czego ty chcesz? Czy chcesz Gromiego? W zestawieniu listy Hobbency jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Może szybko, jeszcze przed weekendem. To będzie nasza nowość w zestawieniu, może właśnie jutro w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Toby Romeo, jego Fly High. Dwójka należała do Liwki, poza tobą nic. A kto jest najlepszy dzisiaj? 13 października, to jest ich pierwszy raz tak wysoko w nowym singlu. To przyjaciele z Fastboy mają najwięcej głosów na Hop od wczoraj i wskakują na miejsce pierwsze w numerze Music Sounds. RMF Max. One. One. One.

0: No i doczekali się. Szybka jedynka na liście Hot Bands, Fast Boy. Ich nowość Music Sounds. Miejsce pierwsze, brawo. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie Timmy Trumpet. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. AI.
1: RMF Max, Krosno, podpowiadam, co fajnego mamy w planach w najbliższym czasie. Od środy do piątku inny młodzieżowy festiwal teatralny w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Zamiast siedzieć w domu i scrollować TikToka, będziecie mogli podziwiać konkursowe spektakle w wykonaniu ekip z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla. Młodzież na scenie, emocje na widowni, a poziom dramy wyższy niż podczas ostatniej klasówki z matmy. Czwartek, Brzozowski Dom Kultury zaprasza na spektakl Być Kobietą. Start o 18:00. Sześć pań w dojrzałym wieku zamierza uczcić 60. urodziny koleżanki. Sobota. Komediowe szaleństwo ze spektaklem Dobrze się kłamie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Macie do wyboru 16:30 i 19:00. Kto mówi prawdę, kto ściemnia, a kto nie odpisuje na wasze wiadomości, przekonacie się na miejscu. No i trochę później, 28 października, w klubie K15 stand-up Michała Pałupskiego. Śmiech, żarty i zero tematów tabu.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: każdego dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: I po reklamie.

Nowo we wtorek 13, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj dobre bity, wróci Swedish House Mafia w Happiness Is So Sad. Wciąż mam ten numer w 10 ulubionych produkcjach jesieni w ogóle, ale teraz numer, który może też dodać u siebie do ulubionych, bo wraca Timmy Trumpet, gościnnie także DJ Ale Farben, jak zawsze jest Timmy, jest trochę trąbki, no i jest energia w numerze Chase the Feeling.

0: Hey Mama, zrobili to razem David Guetta, Afrojack, ten taki wysoki DJ z Holandii i Nicki Minaj, taka nowa muzyczna przyjaciółka Donalda Trumpa. Może David Guetta też załapie się kiedyś na audiencję. Za chwilę w RMF Max wieczorowy, jesienny klimat. Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower dla przyszłych milionerów. Tak, dla was, no bo przecież wystartowała nasza nowa jesienna zabawa i ty też możesz wejść do gry i wygrać u nas milion. Milion złotych więcej na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Słuchaliśmy tego w wakacje w trakcie zachodów słońca. Fire, fire, słoneczne Afro House wieczorowo w RMF Max. Jesienią też brzmi doskonale to Shimza i Arko. A kto nie może spać jesienią, no to może pomoże wam ciepła kąpiel albo prysznic. Doczytałem dzisiaj, że tak godzinę albo dwie przed snem, jak sobie zrobimy taką kąpiel, to może nam to ułatwić późniejsze obniżenie temperatury ciała. A taki spadek jest jednym z naturalnych sygnałów przygotowujących organizm do snu, czyli ciepła kąpiel może pomóc. Teraz numer jednak na pobudzenie wieczorowo ugraby Yearbox i jego Graceland.

Tylko kochaj mnie, pięknie nam tu brzmi wieczorowo Zalia w RMF Max, a kto słucha nas o tej porze, może zostać biznesmenem. Mam kolejny pomysł na biznes, słuchajcie, zastanawiam się, może dam się wynająć, bo w Japonii na przykład to można wynająć osobę, która po prostu będzie sobie obok. Usługa, którą rozsławił pan Morimoto, polega na towarzyszeniu klientom w zwyczajnych sytuacjach, często bez prowadzenia rozbudowanych rozmów. Po prostu ktoś jest z tobą i za dużo nie gada. Czasami rzeczywiście takie coś, takie ktoś by się przydał. W Japonii nawet oficjalnie, oczywiście za opłatą, można wynająć sobie partnera, partnerkę na wesele. U nas są aplikacje randkowe. No ale chyba nie o to chodzi. To nie musi być od razu randka, prawda? Jakby ktoś chciał grabę wynająć, to jakby co? Polecam się. Polecam też takie bity w RMF Max. Two Colors, ich Primadonna, nasza nowość.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie.
0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie.

0: jakąś zdrabkę.
1: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrabki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.